Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty. 20%

Dancing. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu. Kazek z Peweksu ma wszystko spod lady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka.

0: Czego dziś chcę?
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Czego dziś chcę?
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

0: Czego dziś chcę?
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

0: Siostro, muzyka.
1: Po prostu. Dożylnie czy to usznie?
0: To nie wiem, czy do wcipnie, przepraszam, jak zawsze. RMF Max, Asia Meus, Irek Jakubek, hello. I ten cały poranny teatr specjalnie dla was, dziewczyny, bo dzisiaj jest dzień pielęgniarki.
1: 12 dzień maja w kalendarzu. Pielęgniarki super. Dzisiaj świętują.
0: Spoko, pielęgniarze, my mamy dogrywkę jutro, także wszystko dla was jutro. Sugar Babes już teraz.

0: Idealny sposób na super wtorek. Mamy takie metody, Body Talk, ale Farben, René Miller, reszta hitów na maksa już za parę chwil.
1: Ludzie, jedzcie jajka, apelują naukowcy. Nie trzeba jeść dużo, wystarczy regularnie, a wszystko po to, żeby zadbać o zdrowie swojej głowy.
0: Najbardziej stan psychiczny, dobrostan się poprawia wtedy, gdy ktoś dla ciebie przygotowuje jajka, taką jajeczniczkę.
1: Prawda?
0: Jeszcze przed szóstą.
1: Prawda?
0: Teraz nie podpowiem.

0: wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton Motka 2. Polecam. Szczery Jurek. K2!
1: I po reklamie.

0: Hit na maksa i to bez żadnych wątpliwości. Gigi D'Agostino, In My Mind, przed szóstą w RMF Max.
1: Pan minister, przepraszam, że tak przerywam, ale jestem strasznie napalony na tą wiadomość. Pan minister powiedział, że co miesiąc budżet traci na obniżkach paliw 1 miliard 600 milionów złotych. Ale zyskują kierowcy 3 miliardy. 3 do 1 dla nas, jest pięknie.
0: Super.
1: Flash z regionu już teraz.
2: Słuchacie RMF Max Podlasie, to czas na skrót najważniejszych informacji z regionu. Marta Tyka, witam i zapraszam. A na początek apel do rodziców. Uważajcie na swoje dzieci, które jeżdżą hulajnogami elektrycznymi. Tylko w maju do UDSK w Białymstoku trafiło 10 małych pacjentów po wypadku na takim jednośladzie.
3: Małe dzieci nie są w stanie ocenić zagrożenia. One nie mają zielonego wyobrażenia, czym może się skończyć ten mały, drobny ruch, utrata równowagi w kontakcie z krawężnikiem. Także te skutki mogą być olbrzymie i długotrwałe.
2: No to posłuchajcie jeszcze, jakie to mogą być skutki.
3: Pamiętajmy, że małe dzieci intensywnie rosną, więc nasze wszystkie złamania mogą odbijać się na ich wzroście, doprowadzając do deformacji kończyn, do asymetrii długości kończyn. To powoduje kolejne potrzeby operacyjne, no bo wiadomo, jak mamy krzywą kończynę, to musimy ją w jakiś sposób naprawić operacyjnie.
2: Mówił Tomasz Guszczyn, szef Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej UDSK w Białymstoku. 25 maja rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych w Białymstoku. W szkołach podstawowych jest jeszcze 240 wolnych miejsc, w przedszkolach ponad 560.
4: Nabór będzie prowadzony tak jak w przypadku rekrutacji bazowej w sposób elektroniczny, a obowiązują dokładnie takie same zasady jak przy rekrutacji zasadniczej.
2: Wyjaśnia wiceprezydent Białegostoku Tomasz Klim. A propos szkół. Kolejne placówki edukacyjne zostały wyposażone w nowoczesne defibrylatory AED. Urządzenia trafiły do szkół podstawowych numer 4, 5, 7, 9 oraz 10 w Łomży. Zakup defibrylatorów został sfinansowany z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Warto dodać, że w ramach budżetu obywatelskiego 2025 defibrylatory pojawiły się także w 4 szkołach ponadpodstawowych w mieście. Projekt zdobył duże poparcie mieszkańców, uzyskując 984 głosy. W RMF Max czas na szybki kulturalny akcent. 46 występów przygotowali w tym roku organizatorzy festiwalu Up to Date. Wielkie Święto Muzyki Elektronicznej odbędzie się w Białymstoku w ostatni weekend maja. Tradycyjnie odbędzie się też Salon Ambientu.
5: Szóstka osób artystycznych występujących, tak jak zawsze po 3 osoby na wieczór. Ja tu najbardziej bym zwrócił uwagę na 2 występy, mianowicie Malibu, Wzrastającej Gwiazdy, powiedziałbym już niedługo to będzie stadionowy ambient. No i drugi występ, na którym chciał zwrócić uwagę, to jest Richard Skelton Presents Imperial Valley. To jest specjalny taki projekt tego artysty, który jest na scenie od wielu, wielu lat i multidyscyplinarny artysta, nie tylko muzyczny.
2: Opowiadał dyrektor festiwalu Jędrzej Dądziło, a po tym kulturalnym czas jeszcze na szybki sportowy akcent. 31 maja Centrum Białegostoku zmieni się w arenę lekkoatletycznych emocji. Na rynku Kościuszki znów odbędzie się meeting gwiazd.

0: To jest taka piosenka, która robi.
1: Ale po co jakby, tak robi?
0: No bo służby techniczne już jadą porać się z wielką plamą ropy na obwodnicy Krakowa. Słuchajcie. Najbliżej najważniejszych informacji oczywiście poranek RMF Max, 9 minut po godzinie 6. Uważajcie, jak będziecie korzystać ze zjazdu na czwórce na wysokości lotniska w Balicach. Jest ropa na jezdni, są strażacy już w drodze. Będzie za chwilę sprzątane, a na razie jest ślisko, więc pilnujcie się na trasach, bo okolice Krakowa dzisiaj deszczowe, jak i cała Małopolska mokre.
1: No właśnie, bo nas trochę oszukał świat. Miało nie być zimnych i mokrych ogrodników, a nie dość, że przyszli, są zimni, to jeszcze są mokrzy. Znaczy to akurat dobrze, bo deszcz potrzebny, ale ta temperatura tak w okolicy 10 stopni rano, to jednak trochę boli.
0: To ja w imieniu tego świata, co cię oszukał, przepraszam. Kogoś jeszcze.
1: Wzruszyłam się.
0: Przepraszam. Asia Maus i

0: Jak Wiktor Waligura śpiewa, że to jest piękny czas, to trzeba mu po prostu uwierzyć, bo to jest piękny czas i to będzie super. Wtorek, warunek jest jeden, zostańcie z RMF Max.
1: 18 po 6. To jest czas, o którym Asia mówiła,
0: mówię, że piękny.
1: Że piękny, no, nie jest taki okrągły, ta szósteczka, jak się obróci, to trochę jak dziewiątka, ale wtedy już będziemy w pracy i też będziemy słuchać RMF Max. Będzie super. W temacie magii cyfr, magia cyfr, uwaga, 6.30.
0: Bardzo mi się podoba ta cyfra.
1: Za 95. Nie, ty masz diesla, bardziej ci się powinno podobać 6.93.
0: To mi się podoba najbardziej, ale wiesz, ja mam otwarte serce i na diesla, i na benzyniaki, więc ja cieszę się z waszego szczęścia.
1: Na szczęście twój wlew jest trochę węższy. Nie, przepraszam. A to jednak.
0: No, ja nic o tym nie wiem.
1: Przepraszam. Nie, to mój wlew jest węższy.
0: Może nie próbuj tego na stacji benzynowej,
1: tak,
0: dobra?
1: Absolutnie. 6,93 za diesla, 6,30 benzynka. Dobre wiadomości specjalnie od RMF Max.
2: Reklama. Skoczysz do Carrefoura?
3: Pewnie. Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Kokolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: I po reklamie.

0: One są duże i są w kolorze tych oczu, które kochacie najbardziej. 29,5 minuty po godzinie 6. Najlepsze hity na maksa lecą właśnie tu w RMF Max o poranku.
1: Jak już się otrząśniecie z tego szoku Irka Romantyka, który nam przed chwilą

0: RMF Max. Nie sama, bo w towarzystwie Illenium Don't Want Your Love to jeden z waszych ulubionych hitów na maksa.
1: 7:24. Duńczycy się pobili ze Szwedami, a właściwie Szwedzi napadli na Duńczyków.
0: Matko.
1: W Gdańsku.
0: No co ty mówisz?
1: W Gdańsku i tu policja zatrzymała tych Szwedów. Uwaga, czytam inicjały. Mohamed H, Aranasit A, Habril H, Sanel Sanet O. Kebaby w Polsce mamy świetne, przyjechali chłopaki. A teraz będą jedli nie wiadomo ile lat i nie wiadomo jak długo. Coś zupełnie innego.
2: Reklama. Galeria Mebli AMS. Miejsce, gdzie styl spotyka się z harmonią. Odkryj meble tworzone z myślą o twojej przestrzeni. Subtelne, a jednocześnie wyraziste. Z nami stworzysz dom, który cię definiuje. Zapraszamy, byś poczuł piękno swojego wnętrza. Galeria Mebli AMS. Marczukowska 31.
3: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: I po reklamie.

0: nas rozbujali o 6.48 i będzie nas trzymać jeszcze w pracy, bo to jest moc hitów na maksa. Mio i Zalia. Lubimy, gdy wpadają na poranek RMF Max.
1: Tak samo mocno uwielbiamy truskawki, dlatego teraz ważna sprawa, bo są truskawki, których nie jemy. Tak, nawet jeżeli są polskie. Jeżeli truskawka jest już biała i taka trochę puchata, to jej nie jemy, bo to jest pleśń. Nie jemy też tych brązowych, bo one już się psują. No i jeszcze szypułka. Na szypułkę musimy koniecznie spojrzeć. Jeżeli jest matowa i sucha, to też już nie jemy, bo ta truskawka też już nie jest super.
0: A wiesz, że obrzydziłaś mi truskawki? Bo ja jako ojciec dojadający po rodzinie, to ja zawsze jadłem te, które opisałeś. To były najlepsze przecież. Hej. Nie wyrzucę, tyle kosztuje. You make me feel alive again. Tak, zostaw ojciec z jedną, wiadomo.

0: Wszyscy właśnie tego potrzebowaliśmy. Chwilę przed siódmą, Rihanna w RMF Max.
1: Egzamin ósmoklasisty jest nikomu niepotrzebny.
0: Prawda?
1: Tak, przynajmniej mówią niektórzy, zwłaszcza ci, którzy dzisiaj wiozą kogoś na majce. Piszemy matematykę z naszymi bąbelkami, trzymamy nieustająco kciuki. Co na egzaminie może się zdarzyć, o tym we fleszu za 5 minut punktualnie o siódmej.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna do

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
5: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: W kalendarzu 12 maja wybiła 7 w RMF Max. Czas na przegląd najważniejszych tematów. Kinga Nega, startujemy. Świeże informacje z dróg na początek. Ostrożność powinni zachować kierowcy jadący małopolskim odcinkiem A4 na wyjeździe z lotniska Banice w kierunku Warszawy. Na jezdni rozlana jest ropa, jest bardzo ślisko. Obywatel Polski objęty nadzorem sanitarnym z powodu hantawirusa. Nie ma objawów choroby, podkreśla główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Chodzi o możliwy kontakt z pasażerką wycieczkowca, na którym wykryto ognisko groźnej choroby. A co z polskim kapitanem?
2: Osoby wszystkie, które są na pokładzie, są bezobjawowe i kapitan również jest w dobrej formie, będzie dalej dowodził tym statkiem, także to mamy potwierdzone.
1: Tyle główny inspektor sanitarny. Za godzinę we Fleszu sprawdzimy, czy Polska planuje wprowadzenie dodatkowych procedur związanych z ogniskiem hantawirusa. Sprowadzenie do Polski Zbigniewa Ziobry nie będzie proste. Na razie nie ma szans na złożenie wniosku o ekstradycję z USA, przyznaje prokuratura. Dlaczego to ustalał Krzysztof Zasada?
3: Najpierw śledczy muszą mieć potwierdzenie, że Ziobro jest w USA, także na jakiej podstawie tam wyjechał, jak dostał wizę, skoro nie miał ważnego paszportu. Oto śledczy już zwrócili się do amerykańskich władz. Kluczowe jednak dla wniosku jest uprawomocnienie się postanowienia o aresztowaniu polityka. Sąd w tej kwestii wypowie się dopiero 8 września.
1: Na razie śledczy sprawdzają, czy ktoś pomagał byłemu szefowi sprawiedliwości w ucieczce. Matura na poziomie rozszerzonym z matematyki była trudna. Niewiele osób przed czasem opuściło wczoraj salę.
4: Starałem się napisać tyle, ile mogłem. 3 godziny w pełni wykorzystane i zobaczymy, jak to pójdzie. Trzymam kciuki, żeby było jak najlepiej.
5: Jak wrażenie, jak poszło?
6: Tak średnio. Z 10% może będzie.
1: Usłyszała w Szczecinie Anna Pałamar. Dzisiaj matury na poziomie rozszerzonym z wiedzy o społeczeństwie, a po południu z języka niemieckiego. W RMF Max pamiętamy również o 8-klasistach, za nimi język polski.
7: Bardzo łatwy był, łatwe dali pytania, na pewno, ale lekturę trochę dziwną.
1: Za godzinę sprawdzimy, jak nastrój przed matematyką.
0: Czy nasi wygrali? Zaraz dowiesz się wszystkiego. Flash sportowy w RMF Max.
1: Doskonałe informacje z Rzymu otwierają flesz sportowy. Iga Świątek pokonała Japonkę Naomi Osakę 6-2, 6-1 i awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju rangi WTA 1000 na kortach ziemnych. By pokonać rywalkę, Polka potrzebowała niespełna 1,5 godziny.
8: No właśnie po to trenowaliśmy przez ten cały miesiąc, żeby mogła zagrać takie mecze, więc na pewno jest to fajny krok do przodu.
1: Następną rywalką Igi będzie Amerykanka Jessica Pegula. W ostatnim spotkaniu 32. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Krakowia bezbramkowo zremisowała z Radomiakiem Radom. Na 2 serie przed końcem sezonu liderem jest Lech Poznań.
0: Nie spinaj się! Sprawdź pogodę w RMF Max.
1: No to nie jest pogoda, o której marzymy wiosną. Wtorek ma upłynąć pod znakiem deszczu, silnego wiatru i wyraźnego ochłodzenia. Mieszkańcy wschodu i południa Polski dziś muszą koniecznie pamiętać o parasolach. Miejscami może tu spaść nawet 20 litrów wody na metr kwadratowy, a w górach, uwaga, ponownie pojawi się śnieg. Najwięcej przejaśnień dziś na zachodzie i tu, jeśli pokropi, to słabo i przelotnie. Na termometrach przeważnie od 10 do 14 stopni, cieplej na południowym wschodzie, tu do 17 kresek.
0: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.

0: bez stresu, jeśli tę piosenkę słyszałeś po raz pierwszy w gimnazjum. Bo przecież Sugar Babes to jest hit na maksa. On będzie działał jeszcze za 4 lata,
1: będzie
0: jak ci,
1: działał.
0: Co zdają, poczekaj, jak ci, co zdają dzisiaj E8, będą by już pisać maturę.
1: No,
0: tak to policzyłem.
1: Tak to będzie. Dzisiaj egzamin ósmoklasisty z matematyki. Tak. Oczywiście niezmiennie trzymamy kciuki za to, żeby wam doskonale poszło.
0: Oczywiście.
1: I mamy listę zadań, które się mogą pojawić.
0: Bardzo proszę, wyrażenia algebraiczne, przekształcania, upraszczania, wyrażenia podobne, zwłaszcza ich redukcja. Umiemy, nie?
1: Umiemy, to umiemy. Na pewno umiemy. Tak samo jak rozwiązywanie równań z jedną niewiadomą. Mm-hmm. Umiemy.
0: Ulubione zadanie wujka rozwiązywał cały weekend. Procenty. Procenty!
1: To najlepiej umiemy.
0: Podwyżki i obniżki być może trzeba będzie dzisiaj policzyć.
1: I z tym też sobie poradzimy. Ogólnie będzie dobrze.
0: Oczywiście,
1: no.
0: Hej, witajcie w klubie najlepszych. Także wy, ósmoklasiści jadący teraz na egzamin. 10 po 7. Daleko.

0: Prawdziwy girl power, Zara Larsson i Pink Panthers. Idealne duo na taki chłodniejszy wtorek jak dzisiaj. Gra oczywiście w RMF Max.
1: Nie bójcie się geometrii na egzaminie ósmoklasisty. Dołączajcie do naszego radosnego trójkąta. Bądźcie tym trzecim elementem tego trzyelementowego zbioru rozrywki.
0: Tym bardziej, że równie trzyelementowy zbiór stóweczek mamy dla was do rozdania. Trzy stówki do wzięcia w RMF Max za moment.
1: Tak jest, tylko dajcie znać, co tam po waszej lewej stronie. Asia u mnie jest po lewej stronie.
0: U mnie jest ściana.
1: Ściana, no także to jutro będziemy pisać o prawej, bo jestem ja, ale póki co macie tam dzisiaj po lewej stronie? Od serca piszcie SMS-owo 3001, SMS bez żadnych dodatkowych opłat, a wszystko po to, by zagrać o 300 w poranku RMF Max.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: lepiej to przemyśleć.
1: O kurde.
0: Bo kasa może być twoja, tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
1: No jak najbardziej, jak najchętniej.
0: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS od treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
2: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
3: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
0: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Życie to przygoda. Odkryj ją w samym centrum miasta, tam gdzie bije serce Galerii Jurowieckiej. Chcesz emocji? Zobacz najnowsze kolekcje mody. Potrzebujesz rozrywki? Wejdź do świata filmu lub aktywuj zdrowy styl życia w klubie fitness. Jesteś głodny wrażeń? Zaskoczymy cię bogactwem kulinarnych propozycji. Lubisz zaskakiwać? Sprezentuj kartę podarunkową. Galeria Jurowiecka. Tętni życiem i kipi dobrą energią. Szczegóły galeriajurowiecka.com.
8: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
9: A jeszcze kotła nie widziałeś, drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z czystego powietrza.
8: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
9: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
8: A papierologia?
9: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
8: Serio? To dawaj kontakt.
9: Promień Energii. 530 944 444.
10: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj! Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy! Autoryzowany dealer Stihl, Białystok, ulica Towarowa 5A.
11: Kiedy obiad jest najbardziej wyczekiwanym elementem dnia pracy? Gdy dowozi go Polka. Już od 1 czerwca sala bankietowa Polka startuje z dostawą pod same drzwi pysznych obiadów dla firm. Domowy smak, świeże składniki i codziennie coś nowego. Zamów dla swojego zespołu. Spróbujcie i przekonajcie się, że lunch od Polki warto wpisać w grafik. Zadzwoń już dziś do sali bankietowej Polka i zapytaj o szczegóły. Sala bankietowa Polka. Gotujemy tak, że chce się wracać.
12: I po reklamie.

0: Ławka koleżanki i chrapiący Maltańczyk. Takie rzeczy po lewej stronie u Moniki.
1: A to Marcin ma fajniej, bo ma gwintownik M10 i szlifierkę kątową.
0: Ja słucham, nie oceniam. zwłaszcza, że Karolina jest z nami. Siemano rano, witaj o pół do ósmej.
2: No siema, witam.
0: Cześć. Co tam po lewej stronie u ciebie, Karola,
2: no,
0: powiedz.
2: No lecę do pracy. Mieszkam na wsi, a rzepaku mnóstwo, także podziwiam rzepaki.
0: Piękne,
1: żółte połacie rzepak.
0: Jesteś pierwszą rzepiarą na antenie RMF Max w tym sezonie. Witamy się bardzo serdecznie. Dzisiaj w drodze na egzamin ósmoklasisty. Słuchaj, jedziemy do miejscowości Dziewiątki. Wszystko po to, żeby rozdać ci trójkę. 300 konkretnie.
1: I będziemy cię pytać o to, kto do dziewiątek ma bliżej. Aśka czy Irek? Jak będziesz dobrze odpowiadała, zostawiamy pieniądze. Jak źle, to Irek zabiera.
0: No bo skąd Irek ma jechać do dziewiątki, jak nie z szóstki, proszę bardzo.
1: Irek z szóstki, a ja jadę z trójki.
0: Kto ma
1: bliżej, Karolina? Aśka czy Irek?
2: Myślę, że Aśka.
1: Źle, bo Irek ma bliżej.
0: Irek ma bliżej.
1: Stuwa poleciała.
0: I zapamiętaj tę drogę, bo masz 200 w drodze do dziewiątki, do której Aśka wyrusza z Piątkowa.
1: A Irek jedzie z Piątkowiska do tej samej dziewiątki. Kto ma bliżej, Karolina?
2: Myślę, że Irek.
0: Dobrze. Ja nie podpowiadałem, ja mówię...
1: Dwie stówy są obronione. Ostatnie pytanie. Skup się teraz, Karolina, skup się. Do dziewiątki Irek jedzie z miejscowości Okrąg.
0: No, a Aśka taki okrąg, tylko pełny w środku, czyli koło. No.
1: Kto ma bliżej do dziewiątki? Żeby była pełnia szczęścia. Dobrze!
0: Tak się wygrywa 200, Karolina. No i pozdraw od nas, Pole Rzepaku.
2: Dzięki, pozdrawiam.

0: To jest idealny rytm, żeby dobrze wejść we wtorek, więc sobie zapamiętajcie, jak to leci.
1: Tak leci.
0: Raz, dwa, trzy, cztery. No jak takim krokiem wpadniecie do szkoły, do pracy, to wszystko pójdzie gładziutko.
1: Polerujemy kryształową kulę, którą w następnym Tańcu z Gwiazdami wygra Szameus. 21 minut i godzina 8. A taką mam tutaj fajną robotę. Jak skończę program.
0: Smuga tu została, źle zrobiłeś.
2: Reklama. W Archelanie gorące okazje. Szukasz świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? No to mamy dla Ciebie. Ogórek gruntowy 6,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 7,99. Limit maksymalnie 3 kg na aplikację. Awokado za jedyne 3,99 za sztukę. Oraz pomarańcze po 3,99 za kilogram. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy. Archelan.
3: Galeria Mebli AMS. Miejsce, gdzie styl spotyka się z harmonią. Odkryj meble tworzone z myślą o Twojej przestrzeni. Subtelne, a jednocześnie wyraziste. Z nami stworzysz dom, który Cię definiuje. Zapraszamy, byś poczuł piękno swojego wnętrza. Galeria Mebli AMS. Marczukowska 31.
4: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
5: Znałem to już.
4: Dzięki RMF Max.
6: To tego się słucha.
4: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
6: Też bądź pierwszy.
7: Świeże hity.
6: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20.
7: Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
10: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
11: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
12: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood SA. Zadzwoń 85 653 24 55.
13: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
14: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: Co masz?
17: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chipsy Lays. Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
18: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
19: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
20: I po reklamie.

0: 7.50 na zegarach RMFX, ósmoklasiści jadą na egzamin z majcy, ale można sobie zrobić taki mały imprezowy WF. Co wy na to? Potańczone? Super. 10 minut i godzina 8.
1: Robert Lewandowski odpiął wrotki, słuchajcie. Oj, to tak. Jest naprawdę Robert, jakiego jeszcze nie znacie. Mhm. Prosto z dachu autobusu, gdzie razem z Barceloną świętował kolejny mistrzowski tytuł mistrza Hiszpanii.
0: Dawaj, Robert!
2: Polska góro! YouTuberzy jesteśmy. Yes. Pewno. Lajki idą, serduszka. Trochę jedziemy z farmazonem. Trzeba trochę pofarmazonić, ale my zagadamy do mikrofonu.
0: Tak, spontaniczny jak nigdy. Sobą był, jak zawsze, Robert.
2: Hamburgera dostaliśmy. Jedzenie! Chcecie hamburgera? Łatwo jest tak pierdolić. To jest internet, to można, YouTube można.
0: I doszło do radia, dotarło do RMFX. A ja wiem, dlaczego tak się Robert otworzył, wiesz?
1: Dlaczego?
0: Bo każdy, jak wsiądzie do autobusu, to taki się staje trochę normalnie swój chłop, a nie w tych S-klasach.

0: My tu sobie tak bumci, bumci, bum, bum, a to już prawie ósma na zegarach.
1: Egzamin ósmoklasisty za godzinę i 4 minuty. Przewidywania w różnych egzaminacyjnych sprawach we fleszu punktualnie o 8:00. No i jeszcze pozdrow dla kierowców, którzy was wiozą teraz na ten egzamin, bo ceny paliw sprawdzamy. Wiadomości z pierwszej ręki, już za chwilę.
2: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz, Porosły Kolonia 1K.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
9: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
10: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
13: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: Flash, sport i pogoda to wszystko już teraz w RMF Max. Kinga Nega, czas na skrót najważniejszych tematów. Zapraszam. Flash o 8 zaczynamy od hanta wirusa. Polska na razie nie wprowadzi dodatkowych procedur związanych z ogniskiem tej choroby. Z czego wynika ten spokój?
2: Przede wszystkim z faktu, że w Polsce nie ma dzisiaj ani jednej chorej osoby. Nie ma też gryzoni, które są źródłem tej choroby. Generalnie są dwa typy hanta wirusa. Pierwszy atakuje nerki, a drugi płuca. Na statku pojawił się ten drugi, płucny. Szef sanepidu dr Paweł Grzesiowski tłumaczył mi, że gdy człowiek zarazi się tym wirusem od myszy, to może przenieść wirusa kichając albo kaszląc, czyli drogą kropelkową, na innego człowieka, ale podkreślam, w Polsce teraz takiej możliwości nie ma.
1: Tyle Michał Dobromowicz. Przypomnijmy, Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła 8 przypadków choroby, zmarły 3 osoby. Teraz błyskawiczny raport z dróg na autostradowej obwodnicy Krakowa na wysokości węzła Skawina. Kolizja dwóch samochodów korkuje się na jezdni w stronę Rzeszowa. Lasy Państwowe rozpoczęły wstępne szacowanie strat po pożarze w Puszczy Solskiej. Porządkowanie zniszczonego przez ogień terenu potrwa nawet kilka miesięcy. Konieczna będzie między innymi dokładna utylizacja nadpalonych drzew.
3: Takiego drewna przemysł nie chce, a my będziemy musieli go wywieźć z lasu, bo w tym drewnie za chwilę pojawią się różnego rodzaju korniki.
1: Mówi wiceszef Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński. I wracamy do ósmoklasistów o 9:00. 390 tysięcy uczniów rozpocznie egzamin pisemny z matematyki. Jak nastawienie?
4: Jeśli czegoś nie potrafię, to po prostu zrobię wszystkie zadania, które potrafię, a do tych, których nie potrafię, podejdę na końcu, żeby sobie nie marnować czasu.
5: Matematyka to ciężki temat, to jest to ciężki orzech do zgryzienia.
6: No, jestem spokojny.
7: Myślę, że będzie łatwiejsze. Cały rok się na to przygotowywałem, więc powinno być git.
1: No i trzymamy kciuki, by tak było, a mówili uczniowie z Warszawy. I na zakończenie krótka, dobra informacja dla kierowców. Maksymalne ceny paliw w dół. Od dziś benzyna 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,30 zł, olej napędowy o 10 groszy tańszy.
0: Jesteś ciekawy, czy się udało? Sprawdzamy to dla Ciebie. Zaraz sport w RMF Max.
1: Deszczowy, chłodny wtorek w Polsce. No to zacznijmy sport od gorącej fety w stolicy Katalonii. Piłkarze FC Barcelony świętowali z kibicami zdobycie 29. Mistrzostwa Hiszpanii. Przejechali odkrytym autokarem przez miasto, a na froncie polski duet Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski. Jeżeli chodzi o naszego napastnika, Lewandowski znalazł się na celowniku FC Porto, tak informują portugalskie media. Jego kontrakt z FC Barceloną, przypominamy, wygasa w czerwcu. Kapitalny mecz Igi Świątek z Naomi Osaką. Polka w meczu o ćwierćfinał turnieju w Rzymie wygrała 6-2, 6-1. Jutro zmierzy się z Jessicą Pegulą.
0: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
1: To będzie chłodny i deszczowy wtorek. Najintensywniej ma padać na południu i wschodzie Polski. Na Podkarpaciu dodatkowo mogą wystąpić burze. No a gdzie dziś ma być najładniej? Dobre informacje mamy dla mieszkańców zachodniej części kraju. Tu najwięcej przejaśnień, a jeśli pokropi, to słabo i przelotnie. Temperatura dziś nie rozpieszcza. Przeważnie od 10 do 14 stopni. Cieplej w Białymstoku, tu 17 kresek, 16 w Lublinie, a 15 stopni w Rzeszowie. Noc zimna, w wielu regionach deszczowa.
0: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
8: W RMF Max 4,5 po 8.

0: Nosi jak Janosik. 12 minut po godzinie 8.
1: To skoro już jesteśmy w tych górach, to musicie wiedzieć, że jest nowy hit na straganach w Zakopanem. No bo już były owce, były gęsi, kapibara.
0: Była kapibara.
1: A teraz masowo turyści kupują pluszowe oscypki.
0: Oscypka, hej!
1: Tak jest, a im mniejszy, tym fajniejszy.
0: A to jest pierwszy przypadek taki w życiu, kiedy to właśnie kapibara ten zazwyczaj je oscypka, no. A teraz to oscypek zjadł kapibarę. Po raz pierwszy.

0: Uwielbiamy, tak jak i wy, takie świeże, wiosenne brzmienia w RMF Max, Salok i Khalid i 20 prawie minut po 8.
1: Słuchaj tego. Wąż w parku w Tychach, boa dusiciel normalnie.
0: Co ty mówisz,
1: Straż
0: boa
1: miejska,
0: konstryktor bo... w parku w Tychach? I co, i dostał mandat?
1: Właśnie mało brakowało, bo podobno jak podchodzili strażnicy miejscy, on zrobił i on już myśli, no, tylko niech pan nie kończy, bo będzie mandat. Max. Super, że jesteście z nami od poranku. 8:21.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999.

0: Arma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz. Porosły Kolonia 1K.
6: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays. Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa betarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na Maxa. RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: To specjalnie dla tych, którzy czują, że dziś we wtorek trzeba być twardym, niemiętkim. Titanium w RMF Max.
1: Twardym tak jak Tomek Sobania, nasz ultramaratończyk. Zapamiętajcie sobie to nazwisko, bo Tomek jest aktualnie w Stanach Zjednoczonych razem ze swoim planem.
0: Tak?
1: 50 dni, 50 stanów i 50 maratonów.
0: Naprawdę?
1: Codziennie w innym stanie Tomek chce przebiec jeden maraton,
0: brawo,
1: czyli trochę ponad 42 kilometry. I już pierwsze dwa ma za sobą.
0: Super, super. Codziennie w innym stanie to może być w ogóle inspiracja, wiesz, taka przed wakacjami dla wszystkich.
1: Tak?
0: Zwłaszcza jak ktoś planuje być codziennie w innym stanie na wakacjach all inclusive w Turcji. Baci, baci.

0: Z rzeczy, które mogą nam dobrze zrobić o poranku.
1: Przepraszam.
0: No chciałam powiedzieć, że Eben fajnie brzmi w głośnikach RMF Max.
1: A wakacje?
0: Jeszcze lepiej.
1: A trochę wolnego.
0: To brzmi jak Eben i wakacje.
1: A ja trochę takiej karaibskiej nuty. Słuchajcie, 21 minut przed godziną 9. Chcielibyśmy wam powiedzieć, że kilkanaście tysięcy złotych to są pieniądze, które można wygrać codziennie tu w RMF Max.
0: 14 331 to jest za mało.
1: A 14 900 to kwota, która w tej zabawie jest za duża, a wasze zadanie to strzelić idealnie gdzieś pomiędzy, bo tam jest ta najszczęśliwsza i najbardziej tajemnicza kwota.
0: A żeby było wam łatwiej, to mnożą się szanse na to, żeby móc trafiać w pieniądze. www.rmfmax.pl. Tam się mnożą, tam sprawdźcie, co możecie zrobić, żeby wygrać.
1: A jak ktoś ma pod ręką telefon, to SMS o treści MAX niech poleci na 7327, bo tak dajecie sobie szansę na kilkanaście tysięcy, choćby dzisiaj. Pięknie, pięknie. Cały czas tańczyliśmy.
2: Reklama. Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz. Porosły Kolonia 1K.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
10: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
13: I po reklamie.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
2: ¡Quiero que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: dawna to wiem.
1: Tak piękna jest ta końcówka, że trzeba jej dać wybrzmieć do samego końca. Igor Herbut, Vito Bambino, Izalia, czyli męskie granie orkiestra nareszcie na RMF Max.
2: 10 minut i godzina 9. Lody coraz droższe, niestety. W ciągu ostatnich 3 lat takiego sympatycznego poziomu 6 zł za porcję szykujemy się na wakacyjne 10 zł za gałkę lodów.
1: 10 zł boli, a zaboli jeszcze bardziej, jak dotrze do nas, że one są nie tylko droższe, ale też dużo mniejsze.
2: To prawda,
1: no
2: ale one są mniejsze dla naszego dobra, bo one są mniejsze, te lody, żeby nam się nie rozpuszczały. Max. Pokapiesz rozpuszczonym.
1: Bez sensu, za tyle pieniędzy szkoda.
2: I za 10

0: hity na maksa i bilety na największe koncertowe imprezy to u nas.
1: Dzisiaj w kanale nadawczym bilety na koncert Taco Hemingwaya.
0: Jakby ktoś chciał zaszaleć w Trójmieście. Słuchajcie Maxa, bo mamy dla was wyjściówki na najbardziej rozchwytywane imprezy w kraju.
2: Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Może poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Kiedy obiad jest najbardziej wyczekiwanym elementem dnia pracy? Gdy dowozi go Polka. Już od 1 czerwca sala bankietowa Polka startuje z dostawą pod same drzwi pysznych obiadów dla firm. Domowy smak, świeże składniki i codziennie coś nowego. Zamów dla swojego zespołu. Spróbujcie i przekonajcie się, że lunch od Polki warto wpisać w grafik. Zadzwoń już dziś do sali bankietowej Polka i zapytaj o szczegóły. Sala bankietowa Polka. Gotujemy tak, że chce się wracać.
13: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
14: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
13: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
14: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
13: A papierologia?
14: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
13: Serio? To dawaj kontakt.
14: Promień Energii. 530 944 444.

0: 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: I po reklamie.

0: Na zegarach 9:00. Słuchacie RMF Max Podlasie, Marta Tyka. Witam i zapraszam na Flash. Szefowa Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób ostrzega przed kolejnymi przypadkami hantawirusa. Jak Unia Europejska reaguje na ten alert?
1: Unia Europejska uruchomiła wyspecjalizowane laboratorium, aby każdy kraj Unii miał dostęp do najlepszych metod wykrywania tej konkretnej choroby. Tak więc jeśli lokalne szpitale nie radziłyby sobie z identyfikacją wirusa u pasażerów, to unijne centralne laboratorium może przejąć próbki do badania lub wysłać instrukcje, jak je poprawnie analizować.
0: O czym informowała Katarzyna Szymańska-Borginią.
2: Słuchacie RMF Max Podlasie.
0: O poranku jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się na ulicach Białegostoku, a tu lekko korkuje się Ciołkowskiego, zwłaszcza do skrzyżowania z Wiosenną. Większy ruch także na Piłsudskiego i Kaczorowskiego. I jeszcze szybki rzut oka na to, co dzieje się dziś w szkołach. A dziś drugi dzień egzaminów ósmoklasisty. Kolejność podobna jak w przypadku matur. Wczoraj pisali polski, dziś przed nimi matematyka, a jutro język obcy. Do egzaminu w samym Białymstoku przystępuje 3200 ósmoklasistów. Na Podlasiu 11 tysięcy. A propos ósmoklasistów, 5104 miejsca przygotowano dla nich w szkołach ponadpodstawowych w Białymstoku. Jak wiecie z RMF Max, rekrutacja już ruszyła i potrwa do 23 czerwca. Uczniowie mają do wyboru 16 liceów, 11 techników i 8 szkół branżowych.
3: Wnioski o przyjęcie do szkoły można składać w trzech formach. Drogą mailową na adres szkoły, w wersji papierowej w placówce i potwierdzić profilem zaufanym w systemie rekrutacyjnym. Komisja rekrutacyjna poda listę kandydatów, którzy się zakwalifikowali i nie zakwalifikowali 14 lipca o godzinie 10.
0: We wtorek 19 maja zaplanowano spotkanie z rodzicami.
3: Zostaną omówione takie tematy jak zasady rekrutacji krok po kroku, harmonogram i najważniejsze terminy.
0: To spotkanie odbędzie się o 17 w auli Białostockiego Centrum Edukacji, dodaje wiceprezydent Białegostoku Tomasz Klim. A na koniec szybki kulturalny akcent. Pobijmy rekord 3000 w 3 godziny. Zachęca Robert Sadowski, dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku. Jak już wiecie z RMF Max, w sobotę Noc Muzeów. Ostatnia szansa, aby zwiedzić placówkę w starej lokalizacji przy Kilińskiego.
4: Pobijmy rekord 3000 w 3 godziny, bo też i takie żeśmy tutaj rzeczy mieli. Więc zapraszam wszystkich tych, którzy nie byli jeszcze w Muzeum Wojska, a może ci, którzy byli lat temu 20-30. Niech sobie po raz ostatni przyjdą, przypomną, zobaczą, jak ta wystawa wygląda.
0: Na sobotę przygotowano też nowość.
4: Też będziemy mieć przygotowaną taką, powiedzmy sobie, jednodniówkę, gdzie pokażemy zdjęcia też z poprzednich wystaw stałych Muzeum Wojska, takie sentymentalne. Z początku naszej działalności my się nie zamykamy, proszę Państwa. My się przenosimy na ulicę Węglową. Na 2 lata niestety musimy Was pożegnać tu w tym budynku, natomiast zapraszamy wszystkich na ulicę Węglową do Parku Militarnego, który będzie czynny przez cały rok.
0: A zapraszał Robert Sadowski.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Poranek w Białymstoku i jeszcze słoneczny, ale to słońce nie zostanie z nami przez cały dzień. Już w okolicach południa ma padać deszcz, prognozują synoptycy. A po południu te opady mogą być intensywne. W dodatku spodziewamy się też burz. Możliwy jest nawet grad, ostrzega IMGW. Wartości na termometrach, no dziś niestety dużo niższe niż w ostatnich dniach. Spodziewamy się w Białymstoku maksymalnie 14 kresek. Ciśnienie jest niskie, biometr niekorzystny.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
7: Fajnie jest pisać egzaminy, których nie można nie zdać.
8: Także rodzice ósmoklasistów, spokojnie, te czarne długopisy tam sobie doskonale poradzą.
7: Będzie dobrze. Asia Meus, Irek Jakubek, jutro o zwykłej porze w RMF Max.

0: To jest trochę taki retro vibe w tej nucie, prawda? A to jak zawsze nowość w RMF Max Talk, to i tak zaczynamy byle do obiadu we wtorek. No, co prawda może nie jest jakoś zbyt pięknie za oknami, ale ważne, że powoli, ale sobie z pracą zaczynamy w tym tygodniu radzić. To jest byle do obiadu i najlepszy program do słuchania w pracy. A w RMF Max z wami do godziny 13. Jak zawsze Przemek Kumera i jak zawsze mega fajnie, że jesteście z nami. Servus. RMF Max.
1: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz, Porosły Kolonia 1K.
10: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
15: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

Pojawił się właśnie najnowszy ranking szkół zwolnieni z teorii 2026. Białostocka ekipa nie tylko śmiga naprawdę bardzo przyjemnie na maturach z bardzo wysokimi wynikami, ale robi też bardzo konkretne rzeczy, projekty społeczne, finały konkursów ogólnopolskich i to sprawia, że drugie LO w Białymstoku jest na 8. miejscu i to w skali ogólnopolskiej, w skali całego kraju. No robi wrażenie.

0: Kalifornia, tylko w polskim wydaniu White 2115 i Kalifornia Love za nami w RMF Max. No i co? Zwykły dzień, wtorek, pogoda się troszkę popsuła. Matury, egzaminy, ósmoklasisty, pewnie dużo do zrobienia, pewnie do wypłaty, także kupa czasu. Ale co? Nie, stop. Tak to nie może wyglądać. No naprawdę, słuchajcie, ma być fajnie, ma się dziać. Ten wtorek może i będzie zwyczajny, ale jak przy okazji odbierzesz telefon od radia, staniesz przed szansą na naprawdę sporą kasę, to będzie przynajmniej co opowiadać do końca tygodnia. Bierzesz telefon, wysyłasz hasło Max za 369 na numer 7327 i już jesteś bliżej kasy. Na ten moment widełki to, uwaga, 14 331 zł. To za mało, a 14 900 zł to za dużo. Trzeba się wstrzelić, jak trafisz co do złotówki. Kasa jest twoja. Nawet jak się nie uda, 500 nagrody pocieszenia leci do ciebie. Max na 7327.
1: Max. Reklama.
2: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
3: Ile?
4: 14 331 zł to za mało. A 14 900 to za dużo.
2: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
1: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
6: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.

0: do KFC.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: Poranek w Białymstoku i jeszcze słoneczny, ale to słońce nie zostanie z nami przez cały dzień. Już w okolicach południa ma padać deszcz, prognozują synoptycy. A po południu te opady mogą być intensywne. W dodatku spodziewamy się też burz. Możliwy jest nawet grad, ostrzega IMGW. Wartości na termometrach, no dziś niestety dużo niższe niż w ostatnich dniach. Spodziewamy się w Białymstoku maksymalnie 14 kresek. Ciśnienie jest niskie, biometr niekorzystny.
0: Hity na maksa. RMF Max Podlasie.

No i nawet jak jest trochę brzydziej, troszkę bardziej pochmurno, to i tak się człowiek uśmiechnie, jak się Sheeran pojawi. Mam nadzieję, że u was też tak to działa. To Azizam w RMF Max Podlasie. No właśnie, o pogodzie pogadamy punktualnie o 10, ale wiedzie także kolejny flash dla naszych podlaskich okolic. Za to po godzinie 10 będę wam tłumaczył, jak tak naprawdę się ubrać na wyjątkowy bieg. Bieg, który w niedzielę przed nami w Białymstoku się odbędzie. I powiem tak, odprasujcie piżamę swoją wyjściową, bo się może naprawdę na ten bieg przydać. O juwenaliach na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku także pogadamy. Uniwersalia się zbliżają.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz, Porosły Kolonia 1K.
6: W Archelanie wielka gratka. Tani ogórek, bo jest apka. Klikasz szybko, mało płacisz. Bez niej szanse i zysk tracisz. Więc ją ściągnij w jednej chwili, byśmy tanio go kupili. Tylko teraz ogórek sałatkowy 1 kg 4,99 z aplikacją. Cena bez aplikacji 6,99. Limit dzienny maksymalnie 3 kg. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
14: Znałem to już.
13: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
13: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy.
15: Świeże hity.
1: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
15: Tylko w RMF Max.
16: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: I po reklamie.
1: Od świtu do świtu, od nocy do nocy.
13: W RMF Max, hit za hitem.
1: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
19: Na zegarach 10:00. Słuchacie RMF Max Podlasie. Marta Tyka. Witam i zapraszam na Flash. Trwają egzaminy dla uczniów 8 klas, więc dla pozostałych roczników lekcje najczęściej są odwoływane. A to często oznacza problem dla rodziców, którzy muszą w te dni zapewnić dzieciakom opiekę. Czekają więc, aż wrócą normalne lekcje.
20: Na pewno bardziej niż dzieci. Rodzice pracują i nie zawsze mają jak zająć się pociechami. Czasami decydują się wysłać dziecko do świetlicy. Jak się okazuje, szkoły mają obowiązek zapewnienia młodszym dzieciom zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Wystarczy wypełnić deklarację, ale zazwyczaj zostają z dziećmi w domu.
19: Tyle Martyna Czerwińska.
1: Słuchacie RMF Max Podlasie.
19: We Fleszu o 10:00 teraz najświeższa prognoza synoptyków. Pogoda się nam zepsuje. IMGW prognozuje na popołudnie solidne opady deszczu i burze. Lokalnie może spaść od 20 do nawet 30 mm wody na metr kwadratowy. Mamy w tej sprawie alert pierwszego stopnia. Zaraz po Fleszu więcej pogodowych szczegółów. Dalsze informacje. Zamiast na paliwie jechały na opale. Posłuchajcie, co odkryli funkcjonariusze Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej, którzy na S61 skontrolowali dwie ciężarówki.
14: Mundurowi pobrali próbki paliwa z baków samochodów i przebadali je w mobilnym laboratorium paliw ciekłych Podlaskiej KAS. Wyniki badań potwierdziły, że w zbiornikach obu ciężarówek znajduje się zamiast oleju napędowego olej opałowy, który może być wykorzystywany jedynie do celów grzewczych. Przeciwko kierowcom pojazdów wszczęto dochodzenia. Mężczyźni przyznali się do jazdy na oleju opałowym.
19: Jakie poniosą konsekwencje?
14: Za naruszenie przepisów artykułu 73a Kodeksu Karnego Skarbowego, czyli użycie oleju opałowego jako oleju napędowego, zostali ukarani karami po 10 tysięcy złotych.
19: Wyjaśnia Maciej Czarnecki z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Prezydent Białegostoku znów spotka się z mieszkańcami miasta. Chce porozmawiać o ich potrzebach. Z RMF Max wiecie, że 20 maja rusza trzecia edycja cyklu Porozmawiajmy o Białymstoku. Stwórzmy razem mapę potrzeb. Pierwsze spotkanie odbędzie się w pierwszym LO. A gdzie odbędą się kolejne?
21: Drugie spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Rolniczych. Trzecie spotkanie w 11 Liceum Ogólnokształcącym. Kolejne na Bagnówce w Szkole Podstawowej na ulicy Kluka. I ostatnie spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Elektrycznych, czyli w Technikum Elektrycznym.
19: Mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. A na koniec szybki sportowy akcent ze szczytnym przesłaniem. 12 września w Supraślu znów wystartuje Onkoran. To inicjatywa Białostockiego Centrum Onkologii, Stowarzyszenia do Walki z Rakiem oraz Fundacji Tworzywa, która ma wspierać osoby chore na raka. Uczestnicy mogą wybrać dystans 10, 5 lub 2,5 kilometra.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
19: Do południa w Białymstoku są jeszcze możliwe chwile ze słońcem, natomiast na popołudnie szykujcie się na solidne opady deszczu. IMGW ostrzega też przed burzami, możliwy jest nawet grad. W czasie burz porywisty wiatr, który może się rozpędzać nawet do 80 km na godzinę. Mamy w tej sprawie alert pierwszego stopnia. Na termometrach dziś skromne cyferki. Spodziewamy się w Białymstoku i Łomży maksymalnie 14 kresek. Ciśnienie jest niskie, biometr niekorzystny.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
24: No może czasem nawet wygodniej w pracy siedzieć, jak na głowę nie pada. Już po 10 w RMF Max, a to jest Byle do Obiadu i najlepszy program do słuchania w pracy. Przemek Kumera z wami. No i tak na odganianie tego deszczu Andy Dusty i Zokaria na początek tej godziny.

0: czuję, że jeszcze sporo dobrego grania dostaniemy od tego gościa i dostaliśmy nowość w RMF Max. Wiktor Waligura i cztery pory roku, no można się było o lecie delikatnie rozmarzyć. Dobrze, nie ma problemu, słuchajcie, nie takie rzeczy się robiło. No to słuchajcie teraz, mam mnożyć, takie dostałem polecenie. Mam robić tak, żeby było ci łatwiej wygrać pieniądze w RMF Max. A że mam naprawdę dobre serduszko, to jeszcze wynegocjowałem naprawdę solidny mnożnik i od teraz każde twoje zgłoszenie przesłane przez rmfmax.pl mnożę razy 135. No, jest jedno ale. No w sumie to nawet dwa. Po pierwsze, musisz zgłosić się maksymalnie w ciągu najbliższych 10 minut, a po drugie, zrób to przez naszą stronę rmfmax.pl. Lecimy, mnożymy do zgarnięcia nie mniej niż 14 331 zł. Max.
1: Max. Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czeki out, kusi ceną każdy dział.
3: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
5: Sherlock Holmes, James Moriarty.
4: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
6: Wyjdziemy stąd. Razem.
4: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5x1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
13: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Playlista, co zrobić dzień.
3: Niech się dzieje.
2: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

jest i Metzner, jego bujające Gotham, RMF Max Podlasie buja, ale w takim, umówmy się, spokojniejszym, powolnym tempie. I słuchajcie, to jest dobra rozgrzewka przed tym, co się będzie działo na Juwenaliach. Nie mówimy tym razem o Juwenaliach, które w najbliższy weekend odpala Politechnika Białostocka, a o Uniwersaliach 2026, czyli o kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy Ciołkowskiego. Tam zacznie się dziać 29 maja, a na scenie Young Iggy, Guzior, modelki, no i oczywiście rynkowcy i pomyłka zwycięzcy The Voice of Uniwersytet w Białymstoku, DJ Castado. Także będzie poprawiał, a na miejscu co? Strefa gastro z food truckami, chill zone do odpoczynku, no i oczywiście stylizację festiwalową też na miejscu będzie można delikatnie poprawić, zrobić glow up. Słuchajcie, 29 maja to jest kolejny termin.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
2: Nie uwierzycie, co tutaj się wydarzyło. Na listach o Benz wraca Madonna, ale nie jest sama. Pomaga jej Sabrina Carpenter. Dziewczyny rządzą w nowości Bring Your Love.
1: Hot Benz Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, polecam.
3: I got something I wanna talk about.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2200.

0: Galeria Mebli AMS. Miejsce, gdzie styl spotyka się z harmonią. Odkryj meble tworzone z myślą o twojej przestrzeni. Subtelne, a jednocześnie wyraziste. Z nami stworzysz dom, który cię definiuje. Zapraszamy, byś poczuł piękno swojego wnętrza. Galeria Mebli AMS. Marczukowska 31.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5x1,7 litra mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
2: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
3: A jeszcze kotła nie widziałeś, drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z czystego powietrza.
2: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
3: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
2: A papierologia?
3: Załatwili wszystko, nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę, mniej niż 10 tysięcy.
2: Serio? To dawaj kontakt.
3: Promień Energii 530 944 444.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
6: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
12: I po reklamie.

0: Do południa w Białymstoku są jeszcze możliwe chwile ze słońcem, natomiast na popołudnie szykujcie się na solidne opady deszczu. IMGW ostrzega też przed burzami, możliwy jest nawet grad. W czasie burz porywisty wiatr, który może się rozpędzać nawet do 80 km na godzinę. Mamy w tej sprawie alert pierwszego stopnia. Na termometrach dziś skromne cyferki. Spodziewamy się w Białymstoku i Łomży maksymalnie 14 kresek. Ciśnienie jest niskie, biometr niekorzystny.
1: RMF Max.
2: RMF Max Podlasie.
3: Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

Dua Lipa i Elton John, czyli taki duet, na który nie zasługiwaliśmy, ale bardzo go potrzebowaliśmy. Cold Heart to jest RMF Max Podlasie. Jeżeli wam się wydaje, że duet pod tytułem Bieganie i to po mieście i to w piżamie to nie jest najlepszy pomysł, to słuchajcie tego. Na stadionie lekkoatletycznym Bosiru w Białymstoku 17 maja, czyli w najbliższą niedzielę, za zupełną darmochę można wziąć udział w drugiej edycji biegu w piżamie i w pikniku charytatywnym. A wszystko po to, żeby pomóc potrzebującym małym wojownikom z oddziałów onkologicznych. Ostatnio Polacy bardzo dobrze sobie z pomaganiem radzą. No to słuchajcie, można to zrobić także tym razem. Biegniemy w piżamie i nie liczy się tak naprawdę czas, liczy się kreatywność, jeśli chodzi o ten bieg. No, słuchajcie, 400 metrów albo sztafeta 4x100 do ogarnięcia. To wszystko na stadionie lekkoatletycznym Białystok, niedziela, 17 maja. Mam nadzieję, że piżamy gotowe. RMF Max.

0: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
8: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: To jest przedpołudnie z RMF Max Podlasie. Na zegarach 11. Marta Tyka. Witam i zapraszam na Flash. Ponad 1000 uwag zgłoszono do nowej ustawy, która ma zmienić funkcjonowanie domów pomocy społecznej. Zgodnie z projektem do DPS-ów nie będą mogły trafiać już dzieci. Ma pojawić się więcej alternatywnych form opieki, także dla dorosłych.
2: Jeden z pomysłów to mieszkania wspomagane, czyli specjalne bloki dla osób, które wymagają opieki. Wiceminister Katarzyna Nowakowska odpowiada na te uwagi, że będzie ich więcej.
3: To będzie bardzo zależało od tego, jak długi będzie ten proces, żeby zmienić i infrastrukturę, ale też podejście do osób z niepełnosprawnościami. To, żeby dom pomocy społecznej nie był tym pierwszym przystankiem, a ostatnim, wtedy, kiedy on jest po prostu już niezbędny.
2: Ministerstwo chce, żeby ustawa weszła w życie w przyszłym roku.
1: Tyle Michał Dobrołowicz.
0: Słuchacie RMF Max Podlasie.
1: A teraz czas na skrót informacji z regionu. W RMF Max trzymamy rękę na pulsie finansowych doniesień. Sprawdziliśmy, ile zarabiają prezydenci Białegostoku i Łomży. Oświadczenia majątkowe samorządowców przejrzał reporter RMF Max Robert Bońkowski.
4: Sprawdziłem oświadczenia prezydenta Białegostoku i Łomży. Prezydent Truskulaski jest w ogóle niekwestionowanym liderem, jeśli chodzi o zarobki samorządowców w naszym regionie. Rocznie zarabia blisko 500 000 zł brutto, na co składa się pensja prezydenta, emerytura czy honorarium z Uniwersytetu w Białymstoku. Prezydent nie wykazał żadnych długów, a na kontach ma blisko 1 000 000 zł oszczędności. Z kolei prezydent Łomży rocznie zarabia ponad 340 000 zł brutto. Mariusz Chrzanowski wykazał też 290 000 zł oszczędności i ponad 400 000 zł kredytu hipotecznego do spłaty.
1: Będą pikniki, warsztaty, a także spływ kajakowy. Ruszył funduszowy maj. Akcja, która została przygotowana w ramach 22. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Posłuchajcie, jakie atrakcje przygotowano w maju na Podlasiu.
5: Tych wydarzeń będzie ponad 50 w 24 miejscowościach naszego województwa. Urząd Marszałkowski w ramach tych wydarzeń współpracuje i z naszymi uczelniami, i ze stowarzyszeniami. Pokazujemy to, co powstało dzięki funduszom europejskim. Będą pikniki, warsztaty, będzie także spływ kajakowy.
1: Wyliczał marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, a szczegółowy program wydarzeń znajdziecie na stronie fundusze.uepodlaskie.pl. Z kolei w Bibliotece Uniwersyteckiej imienia Jerzego Giedroycia w Białymstoku możecie znaleźć książkowe bestsellery w atrakcyjnej cenie. Trwa właśnie wiosenny kiermasz książek u Giedroycia. Można znaleźć literaturę piękną, popularno-naukową oraz książki naukowe. Dziś kiermasz czynny jest do 17, a akcja potrwa do soboty. A na koniec jeszcze szybkie sportowe doniesienia. Są 3 nominacje dla Jagiellonii Białystok do nagród PKO BP Ekstraklasy. W kategorii trener sezonu nominowany został Adrian Siemieniec, w kategorii pomocnik Jesus Imas, a w kategorii napastnik Afimiko Pululu. Zwycięzców poznamy na gali 25 maja.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: W RMF Max Podlasie sprawdzamy aktualne prognozy synoptyków. Popołudnie w regionie ma być pochmurne. Do tego IMGW ostrzega nas przed silnymi opadami deszczu. Lokalnie może spaść od 20 do nawet 30 mm wody na metr kwadratowy. No i do tego spodziewamy się też porywistego wiatru, a lokalnie niewykluczone są nawet burze. 14 to temperaturowy maks, na jaki możemy dziś liczyć w Białymstoku i Łomży. Ciśnienie jest niskie, biometr niekorzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Hity na maksa.
7: No i mogę wam obiecać, że z każdą kolejną godziną, im bliżej fajerantów pracy, tym głośniej, wyraźniej te hity na maksa wam gramy. A już jest po 11 w RMF Max. To kolejna godzina z byle do obiadu, a cały czas z wami Przemek Kubera.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: super, o Daria Zawiałowi, Taco Hemingway, RMF Max i nie bez powodu się Taco pojawia. Przed nami dwa koncerty Taco Hemingwaya w Trójmieście na Ergo Arenie w Gdańsku. Dokładnie, słuchajcie, dzisiaj będzie można zgarnąć bilety na ten koncert, na Taco. W kanale nadawczym, słuchajcie, no uważnie, gdzieś tak w okolicach do 18, może trochę po 18, ale także w czwartek i w poranku, i w kanale nadawczym bilety na Taco Hemingwaya w Trójmieście będą na was czekały.
1: RMF Max. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa 5A.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
10: Lato w Half Price.

0: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: I po reklamie.
2: Wyjdź głośno.

w RMF Max Podlasie. No i ewidentnie trzeba się na plan B szykować, jeśli chodzi o bulwary nad rzeką Białą. Miało być przepięknie. Miasto Białystok chciało odmienić te bulwary, ale okazuje się, że nikt do końca nie chce się tym zająć. Było 200 tysięcy złotych do wzięcia, ale ani jedna pracownia taka projektowa nie podjęła rękawicy, jeśli chodzi o przetarg na przygotowanie projektu tych bulwarów, a chodziło o fragment bulwarów, czyli odcinek między Sienkiewicza i Kościelną tuż za 6 LO. Miała być zielona oaza, miało być miło, przyjemnie, ławeczki, parasole, deptak, no i przede wszystkim taka spacerowa przestrzeń. Miało być, a nie będzie, przetarg unieważniono, chętnych do projektów bulwarów było tyle, co śniegu w lipcu, no i kolejne podejście może jeszcze w tym roku, ale wiecie, jak nikt nie chce projektować, to coś czuję, że też nikt nie będzie chciał budować.

0: No i po prostu pięknie, Beautiful w RMF Max, kolejne nowości. Zabawne, wiecie, że dosłownie chwilę temu nasza ekipa remontująca nam tutaj studio zapytała mnie, ile to jest dużo w naszej zabawie. Bo oni chcieliby sobie zagrać, bo się w sobie wkręcili w to typowanie, ile to jest za dużo, ile to jest za mało. No to teraz informacja dla wszystkich ekip. I to nie tylko budowlanych, nie tylko magazynowych. Możesz być ekipą jednoosobową, ale wielozadaniową. Słuchaj, 14 331 zł to jest za mało, a 14 900 zł to jest za dużo. Także szybka matematyka, trochę intuicji i można podobno wyczuć, ile dokładnie jest na naszym kancie. A właśnie o tę kasę walczycie w dzisiejszym finale. To ja przypomnę jeszcze, że jak już się bawisz w typowanie, to daj nam znać, że do ciebie mamy zadzwonić. Prześlij zgłoszenie przez rmfmax.pl. RMF Max.
1: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699.

0: Kania Kokolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
1: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood SA. Zadzwoń 85 653 24 55.
2: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood SA. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
3: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole,

0: słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj, zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok, Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hity na maksa.
4: Podlasie 97 i 5 FM.
6: W RMF Max Podlasie sprawdzamy aktualne prognozy synoptyków. Popołudnie w regionie ma być pochmurne. Do tego IMGW ostrzega nas przed silnymi opadami deszczu. Lokalnie może spaść od 20 do nawet 30 mm wody na metr kwadratowy. No i do tego spodziewamy się też porywistego wiatru, a lokalnie niewykluczone są nawet burze. 14 to temperaturowy maks, na jaki możemy dziś liczyć w Białymstoku i Łomży. Ciśnienie jest niskie, biometr niekorzystny.
4: RMF Max Podlasie.

0: No i nie mogę się powstrzymać, zawsze przy tej nucie muszę to powiedzieć. No i cóż, że ze Szwecji, i traktuję to jako trening w mojej robocie. Swedish House Mafia, Wait So Long. To jest RMF Max Podlasie, 12 przed nami. Flash i prognoza pogody przed nami także. I mam nadzieję, że pogoda będzie taka jednośladowo-motocyklowa 16 maja, bo wtedy startuje, która, szybko policzę, no, dwa w pamięć, 18 edycja Motoserca. Sobota, 16 dzień maja, zbiórka na Starym Rynku w Łomży. Impreza startuje o godzinie 10. No oczywiście najpierw Monster League, luźne granie, rockowe brzmienia, a potem parada motocykli, która rusza ze Starego Rynku w Łomży o godzinie 14. Stary Rynek, Giełczyńska, potem Polowa, Szosa Zambrowska, Aleja Piłsudskiego, Aleja Legionów, Rondo Tadeusza Kościuszki i z powrotem na Stary Rynek, więc słuchajcie, będzie okazja, żeby no naprawdę z motocyklami przepięknymi z Łomży i okolic spotkać się, i to będzie spotkanie trzeciego stopnia. Nawet w deszczu też pojedziemy.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
1: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Kiedy obiad jest najbardziej wyczekiwanym elementem dnia pracy? Gdy dowozi go Polka. Już od 1 czerwca sala bankietowa Polka startuje z dostawą pod same drzwi pysznych obiadów dla firm. Domowy smak, świeże składniki i codziennie coś nowego. Zamów dla swojego zespołu. Spróbujcie i przekonajcie się, że lunch od Polki warto wpisać w grafik. Zadzwoń już dziś do sali bankietowej Polka i zapytaj o szczegóły. Sala bankietowa Polka. Gotujemy tak, że chce się wracać.
10: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
11: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: I po reklamie.
1: Gramy.
2: Nie oceniamy.
1: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
3: Na zegarach 12. Słuchacie RMF Max Podlasie. Marta Tyka. Witam i zapraszam na Flash. Zmasowany dronowy rosyjski atak na Ukrainę zakończył trwające 3 dni zawieszenie broni między Moskwą a Kijowem. W ostatnich godzinach Rosjanie wystrzelili w stronę Ukrainy ponad 200 dronów. Zginęła co najmniej jedna osoba, 6 zostało rannych. Uszkodzone zostały obiekty infrastruktury energetycznej, budynki mieszkalne, ucierpiało przedszkole. Dron trafił też w lokomotywę cywilnego pociągu. Ukraińskie władze zapowiedziały odwet.
4: Z kolei szef ukraińskiego MSZ Andriy Sybiga ujawnił, że Kijów zaproponował Moskwie przedłużenie tymczasowego zawieszenia broni, jednak Rosjanie tę sugestię odrzucili. Wielokrotne odmowy Putina zawarcia pokoju powinny mieć dla niego konsekwencje, napisał Sybiga, wezwał Zachód do wzmocnienia sankcji przeciwko Rosji.
3: To był Krzysztof Zasada.
1: Słuchacie RMF Max Podlasie.
3: We Flaszu o 12:00 informacje w pigułce z Białegostoku i regionu. Białystok chce stworzyć kolejną mapę potrzeb miasta. Tradycyjnie o pomoc proszeni są mieszkańcy. Na spotkaniach z prezydentem miasta, które startują 20 maja, białostoczanie będą mogli przedstawić swoje propozycje, wypełniając specjalną ankietę.
5: Ankieta będzie dostępna między 20 a 27 maja. Będzie można ją znaleźć na stronie www.białystok.pl, co pozwala nam na zebranie po pierwsze informacji dotyczących tego, jak są mieszkańcy zadowoleni z tego, co już zostało zrealizowane. Ta aktywność, która jest w ramach ankiet, ten wzrost o 15%, choćby rok do roku między pierwszą a drugą edycją, no już pokazuje, że zainteresowanie jest coraz większe, ale potrzeby są w miarę skupione w ramach tych samych obszarów, czyli drogi, zieleń, elementy związane z infrastrukturą.
3: Mówił Kamil Waligura z gabinetu prezydenta Białegostoku. W RMF Max szybkie przypomnienie, w sobotę Noc Muzeów. Posłuchajcie, co przygotował dla Was Park Militarny na Węglówce.
6: Sprzęt ciężki, który nam cały czas jakby przybywa, tego sprzętu jest coraz więcej, coraz ciekawszy. Będziecie mogli zobaczyć choćby w tym roku po raz pierwszy kuchnię polową z 36, czy wyposażenie Armii Polskiej z 1939 roku, które nabyliśmy w grudniu, ale się jeszcze Państwo publicznie nie pokazywali. Mnóstwo innego sprzętu też bardzo ciekawego. Tam będą służby mundurowe, policja, wojsko, Straż Graniczna, Straż Pożarna.
3: Wyliczał dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku Robert Sadowski. Przypominamy, że 16 maja będzie datą symboliczną dla placówki, która tego dnia zakończy działalność wystawienniczą przy ulicy Kielińskiego. Ostatnie wejście o 23.30 będzie jednocześnie ostatnią możliwością odwiedzenia placówki w starej lokalizacji. W Choroszczy z kolei Noc Muzeów odbędzie się na terenie Muzeum Wnętrz Pałacowych. W programie prezentacja dokumentu z podpisem hetmana Jana Klemensa Branickiego z 1765 roku oraz historyczna gra terenowa w Parku Muzealnym. Późnym wieczorem na dziedzińcu stajni Kino pod Chmurką. A na koniec flesza jeszcze krótko o cenach mieszkań w Białymstoku, które delikatnie spadły, ale o szczegółach powiemy we Flaszu o 13.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
3: Po południu przyda się parasol albo jakiś inny przeciwdeszczowy gadżet. IMGW zapowiada na Podlasiu solidne opady deszczu. Lokalnie może spaść od 20 do nawet 30 mm wody na metr kwadratowy. Do tego niewykluczone są burze i lekki grad. 14 stopni to absolutny maks, na jakie możemy dziś liczyć w Białymstoku i Łomży, więc temperatura dużo niższa niż w ostatnich dniach. No i sytuacja na barometrach kiepska. Ciśnienie jest niskie, a biometr niekorzystny.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Hity na maksa.
8: No i zdecydowanie radośniejsza część tego dnia nastała, bo to jest ta część dnia, w której na pewno pracę skończymy. Mam nadzieję, że u Was też tak to wygląda. Już po 12 w RMF Max. To jest oczywiście cały czas byle do obiadu. No i najlepszy program do słuchania w pracy, także w robocie, jak zawsze z Wami. Na muzycznym posterunku Przemek Kubera. Kłaniam się niska.

0: taka szybka zagadka w RMF Max. Co można pomnożyć w pracy? No podobno wszyscy mówią, że obowiązki, ale ja troszkę w to nie wierzę. Znaczy wierzę, ale nie chcę, żeby to była nasza rzeczywistość. Tak dzisiaj nie będzie. Umówmy się, że jak słuchacie RMF Max, to mnożymy tylko dobre rzeczy. Na przykład to, ile macie szans na zgarnięcie kasy od nas. Tu i teraz, na waszych oczach i uszach startuje runda bonusowa i od teraz przez 9 najbliższych minut mnożę wszystkie wasze zgłoszenia razy 141. Wszystkie zgłoszenia, które przylecą do mnie przez rmfmax.pl albo SMS-em z hasłem Max, który wysyłasz na 7327 za 3,69. Za chwilę kończę pracę, więc nie obiecam, czy ktoś coś jeszcze dzisiaj tu pomnoży. Warto skorzystać z tego teraz. Ślij Max na 7327. Max.
1: Reklama. Mówiłem ci, że za dużo.
2: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: No spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
6: W Archelanie gorące okazje. Szukasz świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? No to mamy dla ciebie. Ogórek gruntowy 6,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 7,99. Limit maksymalnie 3 kg na aplikację. Awokado za jedyne 3,99 za sztukę. Oraz pomarańcze po 3,99 za kilogram. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy. Archelan.
7: K2. To co dziś robimy?
8: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty

0: będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2! Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
3: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
2: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
4: Super.
2: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Kto zwalcza ból?
10: Fundary!
9: Kto?
11: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl. I po reklamie.
15: I hity pod same drzwi.
16: For free.
15: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

zawsze dobry pomysł. No przynajmniej będziecie zdrowsi. Zamiast sięgać po kolejną kawę w pracy, już nie będę wam liczył którą, to może warto zrobić po prostu RMF Max Podlasie troszkę głośniej. Wiktoria Kida, Oskar Cymz i bardzo przyjemny beat poruszający, gdy będziesz sam. Zadabi. No oczywiście warto się także troszkę poruszać na parkiecie. No od tego macie nas, żebyśmy wam parę opcji tanecznych podrzucili. Infinity Weekends Friday to DJ Redsen, który zaprasza do klubu Infinity w piątek. Godzina 23, darmowy wstęp przez całą noc dla wszystkich. Można także się bujnąć solidnie w piątek po godzinie 22 na Latino Festiwalu w Showclubie w Białymstoku. Będzie opcja przy Lipowej. Solidnie poszaleć.

0: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
1: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
0: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Życie to przygoda. Odkryj ją w samym centrum miasta, tam gdzie bije serce Galerii Jurowieckiej. Chcesz emocji? Zobacz najnowsze kolekcje mody. Potrzebujesz rozrywki? Wejdź do świata filmu lub aktywuj zdrowy styl życia w klubie fitness. Jesteś głodny wrażeń? Zaskoczymy Cię bogactwem kulinarnych propozycji. Lubisz zaskakiwać? Sprezentuj kartę podarunkową. Galeria Jurowiecka. Tętni życiem i kipi dobrą energią. Szczegóły galeriajurowiecka.pl.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie, a warto?
4: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe.

0: darmowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: I po reklamie.
13: Po południu przyda się parasol albo jakiś inny przeciwdeszczowy gadżet. IMGW zapowiada na Podlasiu solidne opady deszczu. Lokalnie może spaść od 20 do nawet 30 mm wody na metr kwadratowy. Do tego niewykluczone są burze i lekki grad. 14 stopni to absolutny maks, na jakie możemy dziś liczyć w Białymstoku i Łomży, więc temperatura dużo niższa niż w ostatnich dniach. No i sytuacja na barometrach kiepska. Ciśnienie jest niskie, a biometr niekorzystny.

ale co mam, Brozu? Cały czas nami buja na lewo i prawo, tym razem z pomocą ekipy Sound and Grace. Nic do stracenia, to jest RBF Max Podlasie. Mam nadzieję, że nie macie nic do stracenia. Zostaniecie z nami także po 13 z I Wszystko Gra i zrobicie odrobinkę głośniej, a po pracy być może nawet wpadnie wam taki pomysł do głowy, żeby po prostu komuś pomóc, żeby po prostu zrobić coś dobrego i łatwo to ogarnąć. Wystarczy się wybrać do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Białymstoku. Pomoc jest potrzebna, bo brakuje w magazynach krwi, szczególnie z grupą 0RK i 0RH+. Te zapasy są na wyczerpaniu. Pamiętajcie, że oczywiście jednocześnie robimy coś dobrego dla innych, a z drugiej strony 2 dni wolnego w pracy, zapas czekolady, no i masa satysfakcji w głowie, to jest korzyść dla nas. I wszyscy będą zadowoleni, klasyczne win-win. Przemek Kubera, dzięki za dziś. Wracam jutro po 9:00. Do usłyszonka, pa!

0: do, tre, quattro.
1: Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: Lato w Half Price.

0: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
1: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
0: I wszystko okej? Dużo się słyszy o problemach.
1: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
0: A papierologia?
1: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
0: Serio? To dawaj kontakt.
1: Promień Energii. 530 944 444.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie

0: aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit.
10: I po reklamie.
11: To jest popołudnie z RMF Max Podlasie. Na zegarach 13. Marta Tyka. Witam i zapraszam na Flash. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega przed rosnącą liczbą zakażeń hantawirusem w najbliższych dniach. Do tej pory na pokładzie wycieczkowca MV Hondius potwierdzono 8 przypadków choroby, zmarły 3 osoby. Na czym WHO opiera swoje przewidywania?
12: Na tym, że przed potwierdzeniem pierwszych zakażeń było dużo interakcji między pasażerami. Hantawirusem człowiek zaraża się najpierw od gryzoni, między innymi od myszy czy od szczurów, a potem wirus może przenieść się z człowieka na inne osoby właśnie w czasie takich bezpośrednich kontaktów.
11: W których europejskich krajach sytuacja jest teraz najpoważniejsza?
12: W Europie, w Holandii i we Francji. 12 pracowników jednego z holenderskich szpitali trafiło na kwarantannę po tym, jak opiekowali się pacjentem właśnie z hantawirusem.
11: To był Michał Dobrołowicz.
9: Słuchacie RMF Max Podlasie.
11: W RMF Max na bieżąco śledzimy aktualne prognozy synoptyków, a te mają się dziś diametralnie zmienić. Po południu w regionie może mocno popadać i zagrzmieć. Mamy w tej sprawie alert pierwszego stopnia. Spodziewamy się też porywistego wiatru. Zaraz po fleszu więcej pogodowych szczegółów. Planujecie zakup mieszkania? Nasz reporter prześledził najnowszy raport pokazujący aktualne ceny mieszkań w Białymstoku. Jest drożej czy taniej? Posłuchajcie.
13: Według danych raportu Oto Dom w Białymstoku ceny mieszkań deweloperskich rok do roku wzrosły o prawie 7%, ale jeśli porównamy marzec tego roku do kwietnia tego roku, to mamy tu spadek o nieco ponad procent. Dziś w Białymstoku średnio za mieszkanie z rynku deweloperskiego musimy zapłacić około 11,5 tysiąca za metr kwadratowy.
11: A jak stawia to nas w porównaniu do innych miast?
13: Nie jest najgorzej, jeśli nie weźmiemy pod uwagę wielkich metropolii, ale weźmiemy większe miasta wojewódzkie, to Białystok znacznie wyprzedza Olsztyn, który ma droższe mieszkania o średnio 2 tysiące za metr, czy Opole i Toruń o średnio 500 zł za metr. Za Białymstokiem są na przykład Kielce i Rzeszów.
11: Informował Robert Bońkowski. We Fleszu o 13 wraca funduszowy Maj. Akcja ma pokazać, jak Podlasie zmieniło się w ciągu ostatnich 22 lat, czyli od momentu, kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Co przygotowano w ramach tej akcji?
14: Ponad 50 atrakcji w całym województwie podlaskim. Świętujemy razem z naszymi beneficjentami, którzy otwierają teraz drzwi dla mieszkańców województwa podlaskiego.
11: Kilka wydarzeń już się odbyło.
14: Odbyły się już takie spotkania, warsztaty i zwiedzanie w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Także było zwiedzanie Pałacu Branickich czy Muzeum Wigier. Ale co jeszcze przed nami? Akcje też w tym roku, jak i w zeszłym, bardzo mocno zaangażowały się Związek Harcerstwa Polskiego, gdzie zaplanowała działania przez cały maj w 14 lokalizacjach. Jest to Białystok, Augustów, Suwałki, Grajewo.
11: Mówiła Karolina Perkowska z Urzędu Marszałkowskiego. A na koniec jeszcze szybkie zaproszenie do kawiarni Mleko Uciekło w Białymstoku, miejsca prowadzonego przez osoby z niepełnosprawnościami. Dziś w ramach funduszowego maja możecie się wybrać na warsztaty palenia kawy. Start o 16.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
16: Solidne opady deszczu zapowiadają na popołudnie synoptycy. Synoptycy zapowiadają też lokalne burze i grad. Mamy w tej sprawie alert z IMGW pierwszego stopnia. Jak to zwykle ma miejsce przy takich zjawiskach, spodziewamy się też porywistego wiatru, który może się rozpędzać do 80 km na godzinę. 14 stopni to absolutny maks, na jaki możemy dziś liczyć na termometrach w Białymstoku i Łomży. Sytuacja na barometrach kiepska. Ciśnienie jest niskie. Biometr niekorzystnie wpływa na samopoczucie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
17: Dzień dobry po 13. Człowiek chciałby się już pozbyć chociaż jednej warstwy, ale ciągnie po plecach cały czas ta wiosna.
18: Nieważne, co dzieje się za waszym oknem, dobrze, że jesteście z nami. Przed nami masa hitów, trochę śmiechu, dużo dobrego towarzystwa, czyli wtorek z RMF Max. Anka i Fioła, siema.
17: I Tame Impala.

0: od dawna to wiem.
1: I już człowiek chce wybierać się na te letnie festiwale, a przynajmniej zastanawia się nad stylówką. Męskie granie orkiestra nareszcie za nami w RMF Max.
2: Ale najpierw Mai i Juvenalia, a w Częstochowie Draka. Studenci Politechniki Częstochowskiej protestują, bo zaproszono na Juvenalia Fagatę. I mówią, że nie podoba im się promowanie patologii za publiczne pieniądze.
1: Jasny gwint.
2: Cytuję.
1: Fagata pod jasną górą. No to jest naprawdę, ja się wcale nie... Zgadzam się z tym dylematem, no.
2: Podoba mi się komentarz: Fagata do Politechniki Częstochowskiej pasuje jak moonwalk Jacksona do disco polo.
3: Max. Reklama.
4: Galeria Mebli AMS. Miejsce, gdzie styl spotyka się z harmonią. Odkryj meble tworzone z myślą o twojej przestrzeni. Subtelne, a jednocześnie wyraziste. Z nami stworzysz dom, który cię definiuje. Zapraszamy, byś poczuł piękno swojego wnętrza. Galeria Mebli AMS. Marczukowska 31.
5: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa 5A.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
9: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
10: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
11: Znałem to już.
10: Dzięki RMF Max.
12: To tego się słucha.
10: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
12: Też bądź pierwszy.
13: Świeże hity.
12: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
13: Tylko w RMF Max.
14: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
15: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
16: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
15: Sprawdź to sam, check it out, kusi ceną każdy dział.
16: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
17: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
18: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
19: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
20: I po reklamie.
21: To jest RMF Max.
22: Hity na maksa.
23: Podlasie 97,5 FM.

0: Przy takich numerach mamy wrażenie, że już przytula nas lato, co? Jonatan, Bledka, Gipsy, Róż w RMF Max. A od różu jak blisko do rubinu, świat się zachwyca. Słuchajcie, i dzisiaj ogląda na zdjęciach wielki rubin znaleziony w Birmie. 2,2 kg. Wygląda, no, fenomenalnie, muszę powiedzieć.
1: Czy ja wiem, czy jest się czym zachwycać? Wygląda jak stara marina znaleziona po roku pod kanapą. Ciężko oszacować jego wartość na ten moment. U nas zdecydowanie łatwiej, bo my przynajmniej dajemy widełki. No ile jest na naszym koncie? W zabawie za dużo, za mało. Spróbuj wytypować dokładną kwotę i zgarnij ją nawet dzisiaj po 15 w finale naszej zabawy.
0: Co trzeba zrobić? Proszę Państwa, teraz wyjmujemy telefony i wysyłamy hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Wy wysyłacie tę wiadomość i gracie już o ponad 14 331 zł i na wakacje do Birmy jak znalazł w razie czego.
1: A nawet jeśli nie traficie, to dostajecie od nas pół tysiaka na pocieszkę. 7327 SMS o treści MAX. Może to dziś ta kasa będzie twoja.

0: Ta gitarka robi tutaj niesamowity klimat i jest coś w tym, że jak w głośnikach jest dobry vibe, to nieważne, co się dzieje dookoła, no od razu zmienia się perspektywa.
1: Robota sama się robi. No dzisiaj na pewno meteorologom. Bo czego by nie powiedzieli w prognozach pogody, gdzieś to się w Polsce zgadza. Za chwilę sprawdzamy najświeższy raport, będzie pogoda, a po niej Eminem z Rihanną.
2: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
1: Ile? 14 331 zł to za mało, a 14 900 to za dużo.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood SA. Zadzwoń 85 653 24 55.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj, zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok, Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit Bag.

Solidne opady deszczu zapowiadają na popołudnie synoptycy. Synoptycy zapowiadają też lokalne burze i grad. Mamy w tej sprawie alert z IMGW pierwszego stopnia. Jak to zwykle ma miejsce przy takich zjawiskach, spodziewamy się też porywistego wiatru, który może się rozpędzać do 80 km na godzinę. 14 stopni to absolutny maks, na jaki możemy dziś liczyć na termometrach w Białymstoku i Łomży. Sytuacja na barometrach kiepska. Ciśnienie jest niskie. Biometr niekorzystnie wpływa na samopoczucie.

0: dodaje się zdecydowanie ciężej niż bierze. Sobel, kochasz za nami. No tutaj ktoś coś oddać powinien. Bielsko-Biała. Miasto przekazało teren pod cmentarz. Mhm. I teraz trzymajcie się. Zakon sprzedał go za 2 miliony i ma tam powstać hotel i domy. Zamiast grobów, hotel i domy.
1: No, to jest delikatna nadinterpretacja tekstu o pomnażaniu talentów, mam wrażenie, wiesz?
0: No ale biznes, żyć nie umierać.
2: To jest nowość RMF Max.
1: W życiu nic nie jest bielsko-białe. Znaczy czarno-białe chciałam powiedzieć. Alok, Kality, Dive Into Me, nowość.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.

0: kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Kiedy obiad jest najbardziej wyczekiwanym elementem dnia pracy? Gdy dowozi go Polka. Już od 1 czerwca sala bankietowa Polka startuje z dostawą pod same drzwi pysznych obiadów dla firm. Domowy smak, świeże składniki i codziennie coś nowego. Zamów dla swojego zespołu. Spróbujcie i przekonajcie się, że lunch od Polki warto wpisać w grafik. Zadzwoń już dziś do sali bankietowej Polka i zapytaj o szczegóły. Sala bankietowa Polka. Gotujemy tak, że chce się wracać.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit.
10: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hit na maksa.
11: Podlasie 97,5 FM.
13: Jest 14. Słuchacie RMF Max Podlasie. Marta Tyka. Witam i zapraszam na Flash. Aż 4 poselskimi projektami ustaw o rynku kryptoaktywów zajmie się Sejm. Chodzi o 2 poselskie złożone przez Konfederację i Polskę 2050 oraz propozycje rządu i prezydenta. Poselski projekt złożył również klub PiS, ale wczoraj go wycofano i złożony został nowy, który ma być rozpatrzony później. A na stacjach

0: I w kolejne obniżki. Jutro benzyna 95 kosztować będzie nie więcej niż 6 zł i 28 groszy. Nowa górna stawka za olej napędowy to 6 zł i 84 grosze. We fleszu o 14 teraz skrót informacji z regionu. Jest przetarg na budowę sali sportowej przy szkole podstawowej numer 4 w Łomży. To bardzo ważna inwestycja, która w przyszłości ma pełnić także funkcję schronu. Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 28 maja. Roboty przy schronie mają potrwać do końca tego roku, a całość inwestycji to lato 2029 roku. Czy macie ochotę na spotkanie z prezydentem Białego Stoku? Tadeusz Truskolaski znów spotka się z mieszkańcami, aby porozmawiać o ich potrzebach. 20 maja rusza nowa edycja cyklu Porozmawiajmy o Białym Stoku, stwórzmy razem mapę potrzeb.
1: Te spotkania przynoszą efekt w postaci bardzo licznego odzewu, jeżeli chodzi o wypełnianie ankiet. W tym roku też ankiety będą dostępne w wersji papierowej i elektronicznej.
0: W tych ankietach białostoczanie będą mogli zaznaczać, jakie są ich potrzeby, a te są spore.
1: W zeszłym roku spłynęło 676 ankiet, gdzie było przedstawionych, bo niektóre potrzeby się powtarzały, 347 potrzeb. Oczywiście staramy się w miarę możliwości reagować i najpilniejsze potrzeby realizować.
0: Zaznacza Tadeusz Truskolaski. Podlaskie samorządy stawiają z kolei na współpracę międzynarodową. Marszałek podpisał właśnie umowy z przedstawicielami gmin i powiatów w ramach konkursu wspierającego współpracę zagraniczną. Dzięki dofinansowaniu samorządy będą mogły zrealizować wspólne projekty z partnerami z Uzbekistanu, Albanii, Hiszpanii, Niemiec i Litwy. W planach są m.in. wizyty studyjne i wymiany młodzieży. Teraz jeszcze szybkie zaproszenie na bieg, który organizowany jest z myślą o pacjentach onkologicznych.
2: Po raz 8 biegniemy w tym roku na OnkoRun, ale to nie tylko 8 bieg, to jest 70-lecie Białostockiego Centrum Onkologii, czyli jest to największe święto onkologii w tym roku. Jest to piękny czas, który możemy spędzić z ludźmi, któremu leży na sercu wsparcie oraz chęć współdziałania.
0: Podkreśla wiceszefowa Białostockiego Centrum Onkologii Dorota Kazberuk. OnkoRun 12 września w Supraślu. A na koniec jeszcze ekspresowe zaproszenie do Piły, do parku na wyspie. Tam już w sobotę kolejny przystanek Lata na Maksa.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: W RMF Max Podlasie sprawdzamy aktualne prognozy synoptyków. Popołudnie ma być mocno pochmurne. Do tego może też mocno popadać, a nawet zagrzmieć. Mamy w tej sprawie ostrzeżenie z IMGW pierwszego stopnia. No i spodziewamy się też porywistego wiatru. 14 stopni to temperaturowy maks, na jaki możemy dziś liczyć w Białymstoku i Łomży, więc temperatura dużo niższa niż w ostatnich dniach. Ciśnienie też jest niskie. Biometr niekorzystnie wpływa na nasze samopoczucie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: Strzykawki dla pielęgniarek, bardzo proszę.
6: Od świtu do świtu.
5: Bo właśnie w ten sposób one pracują. Dzień pielęgniarek dzisiaj, wiadomo, że nawet 4 i 5 kawek dla nich by się przydało.
7: To pozwólcie, że tym razem my podłączymy was pod kroplówkę. Tą muzyczną.
8: RMF Max.
7: Łapcie chwilę oddechu. To Metzner i Gotham w RMF Max. Anka i Fiała, siema.

0: O, i na tym bym się właśnie skupiła. Chodź bawić się z nami. White 2115, Vivi Simon i Palar w RMF Max. Właśnie teraz ta zabawa się zaczyna.
1: Rozkręca. No bo w końcu 14 331 zł to za mało, a 14 900 to za dużo, gdzieś pomiędzy. Jest kwota, którą możesz wyciągnąć z naszego konta.
0: Uwielbiam tę łamigłówkę, zwłaszcza, że tu nigdy nie ma przegranych. Wysyłacie od teraz hasło MAX na numer 7327 za 3,69 zł. My wasze zgłoszenie od teraz mnożymy 151 razy.
1: Każdy SMS razy 151, a do wzięcia na pewno więcej niż 14 331 zł. Kasa, która może sprawić, że wakacje przyjdą szybciej.
0: Dokąd można za te pieniądze pojechać, wymyślicie za chwilę. Najpierw wejdźcie do gry. 7327, SMS o treści MAX.
2: Reklama.
3: W Archelanie wielka gratka. Tani ogórek, bo jest apka. Klikasz szybko, mało płacisz. Bez niej szanse i zysk tracisz. Więc ją ściągnij w jednej chwili, byśmy tanio go kupili. Tylko teraz ogórek sałatkowy 1 kg 4,99 z aplikacją. Cena bez aplikacji 6,99. Limit dzienny maksymalnie 3 kg. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.

0: KFC. Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
1: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
4: Tu jest RMF Max.
5: Hity na maksa.
4: Podlasie 97,5 FM.

0: idealny numer na opadającą w pracy głowę. Illinium i Ellie Goulding za nami. Tymczasem wiecie, że ziewanie jest zaraźliwe już w łonie matki?
1: O matko!
0: Włoscy naukowcy dowodzą, że już w łonie matki dziecko kopiuje nawet ziewanie mamy.
1: Niesamowite, no gdzieś się w końcu człowiek tego nauczył, prawda? Chociaż słuchajcie, teraz bardzo proszę nie ziewać, tylko szybko orientacja, gdzie jest telefon, bo albo teraz, albo już dzisiaj wcale. Wchodzicie do gry o ponad 14 331 zł, wysyłając hasło MAX na numer 7327 za 3,69 zł. I to szybko, bo zaraz kończy się runda bonusowa.
0: To za 10 trzecia, bonus działa. 151 razy mnożymy każde zgłoszenie. Kilkanaście tysięcy do wzięcia i to już po 15. Trzeba się spieszyć. 7327, SMS o treści MAX. Wyobraźcie sobie frustrację, jeśli myślicie o jakiejś kwocie, nie wejdziecie teraz do gry, a to będzie ta właściwa.
1: Najgorzej, Ed Sheeran, wysyłajcie hasło MAX na 7327.

0: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
1: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
5: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
4: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
6: Ten zabójca nie popełnia błędów.
4: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, ETTC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G. Bo w Play

0: płacisz mniej. Play.
1: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hit na maksa.
3: Podlasie 97 i 5 FM.
5: W RMF Max Podlasie sprawdzamy aktualne prognozy synoptyków. Popołudnie ma być mocno pochmurne. Do tego może też mocno popadać, a nawet zagrzmieć. Mamy w tej sprawie ostrzeżenie z IMGW pierwszego stopnia. No i spodziewamy się też porywistego wiatru. 14 stopni to temperaturowy maks, na jaki możemy dziś liczyć w Białymstoku i Łomży, więc temperatura dużo niższa niż w ostatnich dniach. Ciśnienie też jest niskie. Biometr niekorzystnie wpływa na nasze samopoczucie.
4: Hity na maksa.
3: RMF Max Podlasie.

0: ponieważ nie potrafię tego podśpiewywać, dlatego mocniej ruszam biodrem. No, gdzieś trzeba tę ekspresję wyrazić.
1: Kto nie zna hiszpańskiego, a śpiewa, ten używa Polish Latino, pamiętaj.
0: Aha, okej.
1: Okay. Tymczasem pod Mount G, czyli pod Giewontem, kryzys. Słuchajcie, czytamy dzisiaj w sieci. Nasi arabscy turyści, którzy raz przyjechali do Zakopanego, nie wracają. I teraz władze miasta kierują wzrok w stronę Indii i Japonii.
0: O, rety.
1: Chcąc ściągnąć stamtąd turystów.
0: No tak, no ceny podnieśli, pokazali, że szybko potrafią zmienić, a propos, język w menu, prawda, restauracyjnym.
1: Ja Japonia. Się nie dziwię, że patrzą w stronę Indii.
0: No właśnie.
1: Górale, skoro Pomorze zarezerwowało Indian.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Na zegarach 15. Słuchacie RMF Max Podlasie, Marta Tyka. Witam ponownie i zapraszam na Flash. 2000 zawiadomień od pokrzywdzonych i kilkaset przesłuchanych osób w aferze Zonda Krypto. To dane prokuratury w sprawie oszustw dokonanych z wykorzystaniem tej giełdy kryptowalut. Co jeszcze wydarzyło się w tym śledztwie?
1: Z informacji przekazanych przez prokuraturę wynika, że przesłuchano także 26 osób, które nie są pokrzywdzonymi, ale mają wiedzę o przestępczym procederze będącym przedmiotem postępowania. Oprócz tego w całym kraju zabezpieczono do analiz 104 sztuki sprzętu elektronicznego oraz 13 terabajtów plików z serwerów Zonda Krypto.
0: Tyle Krzysztof Zasada.
2: Słuchacie RMF Max Podlasie.
0: Jeśli wracacie teraz po pracy do domu, dajcie głośniej radio. Mamy świeże, drogowe informacje z Białegostoku. To ten moment, kiedy tradycyjnie dłużej postoimy na Ciołkowskiego, Branickiego, Alei Piłsudskiego i Pałacowej. Ciasno też na szosie Baranowickiej. Dalsze informacje. Białystok, Łomża, Augustów, Suwałki, Grajewo. W sumie 24 miejscowości z Podlasia biorą udział w akcji funduszowy MAJ. W ramach obchodów przygotowano ponad 50 wydarzeń, o czym informujemy Was od rana. Mają one pokazać efekty projektów realizowanych dzięki pieniądzom z Unii. W Białymstoku w akcję zaangażowało się m.in. Epicentrum Nauki.
3: W tym roku również zaangażował się białostockie Epicentrum Nauki, gdzie są organizowane warsztaty dla dzieci, ale także otwarte wystawy główne i strefy edukacyjnej, ale tutaj limit jest miejsc, więc trzeba się zapisywać przez stronę internetową Epicentrum. W tamtym roku bardzo szybko te bilety się rozeszły, więc w tym roku też Państwa zachęcamy, żeby z całymi rodzinami na te warsztaty się zapisywać.
0: Mówiła Karolina Parkowska z Urzędu Marszałkowskiego, a akcja potrwa do końca maja. A teraz szybka propozycja dla rodziców, którzy planują już wakacje dla swojego dziecka. 20 maja ruszą zapisy na półkolonie organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury ZPO nr 2 w Białymstoku. W programie dużo twórczych, teatralnych i sportowych atrakcji. Oferta skierowana jest do młodych między 7 a 13 rokiem życia. Ale zanim rozpoczną się wakacje, czeka nas jeszcze sporo muzycznych, majowych eventów. Jednym z nich są białostockie Juvenalia, które startują w piątek.
4: Line-up przygotowany już dawno. Artyści przygotowują się do występów. Na kampusie rosną sceny, rozwija się infrastruktura juvenaliowa. Sztab juvenaliowy i wolontariusze nie śpią po nocach. Wszystkie atrakcje zjeżdżają do nas z całej Polski. Procedury bezpieczeństwa przygotowane i przetestowane.
0: Mówiła rektor Politechniki Białostockiej profesor Marta Kosiorka-Zberuk. Na scenie wystąpią m.in. Myslowic, Bajm, Skolim czy Bledka. A teraz Krzysiek Chwaliński, sport.
5: Aluron CMC Warta Zawiercie, siatkarskim mistrzem Polski, ale to jeszcze nie czas na odpoczynek. W kolejny weekend w Turynie Warta zagra Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów. Później sezon reprezentacyjny, w który z przytupem zamierza wejść Bartłomiej Lemański. Do reprezentacji Polski wraca po 9 latach przerwy.
6: Myślę, że jakbym przyjechał tutaj z myślą, że nie mam szans, no to równie dobrze mógłbym tutaj nie przyjeżdżać, więc wierzę w to, że mam szansę, że mogę walczyć.
5: Podkreśla Lemański. To jeszcze piłka nożna. Jutro zaległe mecze 31. kolejki Ekstraklasy. Arka Gdynia, która walczy o utrzymanie, zagra z Górnikiem Zabrze, a Raków Częstochowa zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Jutro na kort w Rzymie ponownie wyjdzie Iga Świątek.
0: W RMF Max Podlasie spoglądamy na aktualne prognozy synoptyków. No, pogoda wieczorem może być bardzo dynamiczna. Meteorolodzy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu, którym mogą towarzyszyć burze. No, jak to zwykle ma miejsce w takich sytuacjach, spodziewamy się też porywistego wiatru, który może się rozpędzać do 70 km na godzinę. Chłodno. Wieczorem w Białymstoku 8 stopni na plusie. W nocy 6 oczek nad zerem. W nocy też prognozowany jest deszcz.
2: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
7: Odświeżonym klasykiem otwieramy 15. Bibi Rexa i Faithless. Anka i Fiołas, cześć.
8: Wiemy co dobre, bo w tej godzinie rozdawać będziemy też kasę. Zostańcie z RMF Max.

0: Lubimy nowości, to jedna z nich. Wiktor Waligura za nami w RMF Max. Z kolei to żadna nowość, że Lewy znowu ma jakiś tytuł. Robert Lewandowski został najbardziej utytułowanym piłkarzem w historii 5 najlepszych lig w Europie. Ma 13 mistrzostw i 8 tytułów Króla Strzelców.
1: No to jest turbo imponujący wynik. Jak dobrze, że my żyjemy w jego czasach, można powiedzieć nawet. No
0: ale w ekstraklasie tylko raz królem był i raz mistrzostwo zdobył. Słabo, no.
1: Taki klasyczny polski komentarz. U nas zaraz będzie można strzelać w zabawie za dużo, za mało. Zostańcie.
2: Sponsorem programu I Wszystko Gra jest Erste Bank Polska.
3: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Szukasz stylu, który nadąża za tobą? Wpadnij do Jeans World i odkryj kolekcję od Aeronautica Militare, Calvin Klein Jeans, Tommy Jeans i Mustang. Klasyka, wygoda i nowoczesny design. Wszystko w jednym miejscu. A dla najmłodszych? Nowa kolekcja Aeronautica Militare, inspirowana światem lotnictwa. Bombery, bluzy i t-shirty, które pokochają dzieci i rodzice. Jeans World, Galeria Jurowiecka, poziom plus jeden. Styl, który zostaje z tobą na dłużej.
7: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
10: Sprawdź na minicom.pl lub w salonie Mini Auto Fus Group Choroszcz, Porosły Kolonia 1K.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
15: Zdrowid.
16: I po reklamie.
17: To jest RMF Max.
18: Hity na maksa.
17: Podlasie 97,5 FM.
19: Not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Jonatan, Liwka i PZ obejmuje noce w RMF Max. Teraz to najważniejsze objąć wyobraźnią, ile pieniędzy jest na naszym koncie.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Może właśnie tak. Wyobraźcie sobie dokładną kwotę. Wiemy, że 14 331 zł to za mało, a 14 900 to już za dużo. Gdzieś tam właściwa odpowiedź jest ukryta.
0: No ten rozstrzał właściwie nie jest duży. Teraz wybraliśmy numer telefonu do dzisiejszego finalisty.
2: No niespełna 600 zł różnicy.
0: Trzeba trafić co do złotówki.
2: Ale najpierw trzeba odebrać telefon. Który to już sygnał?
0: Czwarty. Liczę jak na paluszkach. Czy możecie spojrzeć, czy to przypadkiem wasz telefon nie dzwoni gdzieś w torebce albo w kieszeni?
2: Szansa!
0: Halo? Nie!
2: No cóż, właściciel bądź właścicielka tego numeru, niech wie, że ma tylko gwarantowaną stówę. Mówimy tylko, bo gdyby nawet nie udało się trafić we właściwą kwotę, to my na pocieszkę wypłacamy pół tysiaka, ale trzeba telefon odbierać, gdy dzwoni RMF Max.
0: No więc w kieszeni został tylko telefon, a mogło być ponad 14 tysięcy. Jutro próbujemy znowu.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Najważniejsze, że na końcu ktoś tę kasę wygrać musi. To możesz być ty. rmfmax.pl, tu można się zgłaszać.
0: A to już Tame Impala i Jennie.

0: Dobry rozpęd bierzemy w to popołudnie razem z Anima i Joy w RMF Max. Beautiful za nami. No ale energii do rozpędu najczęściej dostarcza nam obiad. Co jeść w 2026 roku? Jest lista najlepiej ocenianych dań świata według Taste Atlas.
1: Co prawda mamy już maj, ale druga połowa roku może być smaczniejsza. Zaraz szczegóły. Zostańcie z RMF Max. RMF Max.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2800.

0: Najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Kiedy obiad jest najbardziej wyczekiwanym elementem dnia pracy? Gdy dowozi go Polka. Już od 1 czerwca sala bankietowa Polka startuje z dostawą pod same drzwi pysznych obiadów dla firm. Domowy smak, świeże składniki i codziennie coś nowego. Zamów dla swojego zespołu. Spróbujcie i przekonajcie się, że lunch od Polki warto wpisać w grafik. Zadzwoń już dziś do sali bankietowej Polka i zapytaj o szczegóły. Sala bankietowa Polka. Gotujemy tak, że chce się wracać.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Wiesz co dobre?
9: Tak się gra.
8: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
10: W RMF Max Podlasie spoglądamy na aktualne prognozy synoptyków. No, pogoda wieczorem może być bardzo dynamiczna. Meteorolodzy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu, którym mogą towarzyszyć burze. No, jak to zwykle ma miejsce w takich sytuacjach, spodziewamy się też porywistego wiatru, który może się rozpędzać do 70 km na godzinę. Chłodno. Wieczorem w Białymstoku 8 stopni na plusie, w nocy 6 oczek nad zerem. W nocy też prognozowany jest deszcz.

0: lubię, jak zabierają nas do swojego świata. Fukaj i Vito w RMF Max.
1: Zabiorę cię tam. No to teraz ho. Chodźcie, zabieram was tam, gdzie jest najsmaczniejsza kuchnia na świecie. Taste Atlas znowu ma swój ranking, no i kuchnia włoska znowu bezkonkurencyjna.
0: Trudno się dziwić, wszyscy ją lubią i kochają. Drugie miejsce dla Grecji, ale trzecia pozycja jest zaskoczeniem.
1: Peru, proszę państwa, i przegrzebki zapiekane z serem.
0: Polska dopiero na 14 pozycji.
1: No, smuteczek, ale biorąc pod uwagę wszystkie kuchnie świata, no to 14 miejsce to jest prawie czołówka.
0: Umówmy się, że najlepsza jest i tak. Kuchnia u mamy.
1: A ty na obiadek jedziesz, tak właśnie? Pozdrawiamy!

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Galeria Mebli AMS. Miejsce, gdzie styl spotyka się z harmonią. Odkryj meble tworzone z myślą o twojej przestrzeni. Subtelne, a jednocześnie wyraziste. Z nami stworzysz dom, który cię definiuje. Zapraszamy, byś poczuł piękno swojego wnętrza. Galeria Mebli AMS. Marczukowska 31.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz, Porosły Kolonia 1K.
8: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa 5A.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diabetyczny.

0: To jest popołudnie z RMF Max Podlasie. Na zegarach 16. Marta Tyka. Witam i zapraszam na Flash. Zbigniew Ziobro wymyka się wszelkim kontrolom. Wyjazdu byłego ministra sprawiedliwości ze strefy Schengen nie odnotowały europejskie systemy graniczne. Do Stanów Zjednoczonych nie poleciał też żadnym rejsowym samolotem. W jaki sposób więc Ziobro znalazł się w Stanach?
1: Według moich rozmówców związanych z wymiarem sprawiedliwości wiele wskazuje na to, że Zbigniew Ziobro opuścił Europę, wykorzystując ścieżkę nieoficjalną. Pojawiły się też spekulacje, że mogło dojść do specjalnej operacji. Polityk mógł być wywieziony samochodem dyplomatycznym na lotnisko, a tam bez kontroli granicznej wejść na pokład samolotu specjalnego.
0: O czym informował Krzysztof Zasada.
2: Słuchacie RMF Max Podlasie.
0: W RMF Max o 16 spoglądamy na aktualne prognozy synoptyków. Pogoda do końca dnia może być bardzo dynamiczna. Spodziewamy się intensywnych opadów deszczu, a nawet burz. Mamy w tej sprawie alert z IMGW. Zaraz po fleszu więcej pogodowych szczegółów. W poprzednich edycjach najchętniej rozmawiali o drogach, zieleni i komunikacji. Czy tym razem będzie podobnie? Od rana informujemy w RMF Max, że 20 maja rusza nowa edycja cyklu Porozmawiajmy o Białymstoku. Stwórzmy razem mapę potrzeb. Kto oprócz prezydenta będzie obecny na tych spotkaniach?
3: Na spotkaniach również będą dyrektorzy departamentów, tych szczególnie inwestycyjnych. Można od razu zadać pytanie, na które dyrektor może odpowiedzieć, a z drugiej strony można jeszcze, na przykład, jeżeli ktoś ma bardzo indywidualną sprawę, zostać po spotkaniu i spotkać się bezpośrednio z zainteresowanym dyrektorem i albo umówić się na spotkanie w biurze, albo od razu uzyskać odpowiedź na pytanie, który dręczy państwa. Głównie to chodzi tutaj o infrastrukturę, zieleń, komunikację.
0: Mówił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. To cudowny event integrujący całe środowisko onkologiczne, podkreśla dr Piotr Skali. Chodzi o OnkoRun. Bieg organizowany z myślą o pacjentach onkologicznych odbędzie się 12 września w Supraślu.
4: OnkoRun stał się już taką nową tradycją białostocką. Jest to, tak jak powiedziała pani dyrektor, cudowny event integrujący całe środowisko onkologiczne, pacjentów, ich rodziny, nas, pracowników Białostockiego Centrum Onkologii. Nie jest nikt wykluczony. To jest również dla naszych pacjentów onkologicznych.
0: Bo ruch, jak wiadomo, to zdrowie.
4: Drodzy państwo, w zdrowym ciele zdrowy duch. Ruch i rehabilitacja jest jednym z czynników naprawdę poprawiających rokowanie naszych pacjentów. Także każdy pacjent, oczywiście według swoich możliwości, powinien jak najwięcej się poruszać.
0: Hasło tegorocznej edycji brzmi 70 na liczniku, biegniemy dalej. A na koniec jeszcze szybka, ale świetna wiadomość. Wiktoria Ptak, Miss Polski Podlasia, studentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, awansowała do krajowego finału konkursu Miss Polski. Ten odbędzie się prawdopodobnie w lipcu w Nowym Sączu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Deszcz, deszcz i jeszcze raz deszcz. Tak wygląda pogodowy rozkład jazdy na resztę dnia dla naszego regionu. IMGW ostrzega też przed błyskającymi się chmurami, a lokalnie niewykluczony jest nawet grad. Do tego porywisty wiatr rozpędzający się do 70 km na godzinę. Na termometrach w Białymstoku wieczorem tylko 8 oczek na plusie. W nocy 6 nad zerem. W nocy też prognozowane są opady.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: Jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w okolicy, to teraz będzie się działo muzycznie.
7: RMF Max, hity na maksa.
8: Niektórzy poczuli już ze wolności. W końcu minęła czwarta. Wiktoria Kida, Oskar Cymsi, Księga Żywiołów na start. Do tego Florida, czy duet Gordo i Rainer Zonneveld.
6: Anka i Fiołas.
7: RMF Max.
6: Jesteśmy do 17 z wami.

0: nawet jeśli stoi się w korku, to przy tym utworze dobrze jedzie ten wtorek. Gordo i Rainer Zonneveld w RMF Max.
1: Niektórym to teraz włosy dęba staną. Mhm. Słuchajcie, jest pomysł, by w 10 największych polskich miastach wybudować metro.
0: No.
1: Trwają analizy. Chodzi o to, by miało również funkcję ochrony ludności.
0: No świetny pomysł.
1: No i ludzie się zastanawiają, na co nam tyle metra, skoro na razie metra to w Warszawie mamy z metra.
0: Jak na ochronę, to wiadomo, że super, chociaż patrzę na to, ile czasu budowała się ta druga nitka i kiedy została otwarta, to 5 lat, tak mniej więcej.
1: Oj, tam czepiasz się. Żeby było nowocześnie, trzeba ponownie przejść przez epokę lodowcową.

0: dni w głośnikach Maj. To nowość w RMF Max. Milki i jego Just the way you are.
1: Jak Maj, to spacerki. Wiadomo, ile kroków dziennie trzeba robić, żeby długo żyć i być zdrowym? Chyba jest nowa odpowiedź na to pytanie. Naukowcy trochę się o nią spierali. Zostańcie zaraz szczegóły.
2: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: W Archelanie gorące okazje. Szukasz świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? No to mamy dla Ciebie. Ogórek gruntowy 6,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 7,99. Limit maksymalnie 3 kg na aplikację. Awokado za jedyne 3,99 za sztukę. Oraz pomarańcze po 3,99 za kilogram. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy. Archelan.
4: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
5: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz, Porosły Kolonia 1K.
8: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
9: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
8: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
9: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
8: A papierologia?
9: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
8: Serio? To dawaj kontakt.
9: Promień Energii. 530 944 444.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
12: Kia. Movement that inspires.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Jazz and Spritz w RMF Max. Dobre tempo dla tych, którzy maszerować lubią szybko. Tymczasem, ile dziennie kroków człowiek powinien robić? No, naukowe publikacje zawsze mówiły o tych magicznych 10 tysiącach, ale okazuje się, że jedna z najnowszych metaanaliz wskazuje nową liczbę. Idealna to 8,5 tysiąca kroków dziennie.
1: Ktoś nam tu obniża poprzeczkę, żebyśmy chyba dali radę po prostu wypełniać te założenia.
0: Naukowcy jeszcze trochę podumają, jak to przy krokach w końcu też do czegoś dojdą.
1: My w każdym razie niestety, ale już powolutku musimy iść. Jutro słyszymy się znowu o 13:00. Dzięki za dzisiaj, Anka i Fiołas.
0: Pa!

0: Funduszowy Maj.
1: Dzisiaj w ramach cyklu Funduszowy Maj zabieramy Was na wschód naszego kraju, prosto do Lublina. Z nami jest Agnieszka Pawelec-Herman. Macie tu w samym centrum miasta ogromną połać zieleni. Pięknie, dzięki wsparciu z Unii, zrewitalizowany park ludowy. Na co konkretnie przeznaczyliście te pieniądze?
2: 22 hektary zielonego terenu w centrum miasta. 8 kilometrów jest wszystkich tras przystosowanych do jazdy na rolkach, na deskorolkach, na rowerach. Dla najmłodszych mamy kilka placów zabaw. W parku mamy również amfiteatr wodny. Są miejsca, gdzie można grać w siatkówkę, w bóle. Są siłownie. Można pograć w szachy, są stoliki szachowe. No i przystań kajakowa.
1: Ale oprócz tych wszystkich miejsc, są też takie, w których można po prostu poleniuchować.
2: Tak, są też miejsca wypoczynku, gdzie można przyjść z kocem, posiedzieć, odpocząć sobie.
1: Macie też miejsca do ćwiczeń dla naszych zwierzaków.
2: Tak, mogą sobie tam poćwiczyć, pobrykać. To są takie trzy miejsca, takie place z urządzeniami do ćwiczeń.
1: To teraz Lublin też ma swój lokalny Central Park.
2: Teraz już mamy super miejsce, bardzo chwalone. Jesteśmy z tego dumni.
1: Lublin to nie tylko Zamek Królewski i magiczne Stare Miasto. Teraz na liście do zwiedzania koniecznie odhaczcie Park Ludowy. A już teraz zajrzyjcie na facebookową stronę RMF Max, gdzie trwa konkurs, w którym można wygrać głośnik bezprzewodowy.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
3: Reklama.
4: Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty

0: bonsmediaexpert.pl. Bonsmedia
1: Expert, taniej masz. Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
3: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy.

0: na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
4: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Mocno, świeżo.
13: Leć na maksa razem z tym.
12: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
14: Deszcz, deszcz i jeszcze raz deszcz. Tak wygląda pogodowy rozkład jazdy na resztę dnia dla naszego regionu. IMGW ostrzega też przed błyskającymi się chmurami, a lokalnie niewykluczony jest nawet grad. Do tego porywisty wiatr rozpędzający się do 70 km na godzinę. Na termometrach w Białymstoku wieczorem tylko 8 oczek na plusie. W nocy 6 nad zerem. W nocy też prognozowane są opady.
11: RMF Max.
12: RMF Max Podlasie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
2: 50 dni, 50 stanów i 50 maratonów.
3: Naprawdę?
2: Codziennie w innym stanie Tomek chce przebiec jeden maraton.
3: To może być w ogóle inspiracja, wiesz, taka przed wakacjami dla wszystkich.
2: Tak?
3: Zwłaszcza jak ktoś planuje być codziennie w innym stanie na wakacjach all inclusive w Turcji.
4: Najlepsza zabawa od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
6: Galeria Mebli AMS. Miejsce, gdzie styl spotyka się z harmonią. Odkryj meble tworzone z myślą o twojej przestrzeni. Subtelne, a jednocześnie wyraziste. Z nami stworzysz dom, który cię definiuje. Zapraszamy, byś poczuł piękno swojego wnętrza. Galeria Mebli AMS. Marczukowska 31.
7: Życie to przygoda. Odkryj ją w samym centrum miasta, tam gdzie bije serce Galerii Jurowieckiej. Chcesz emocji? Zobacz najnowsze kolekcje mody. Potrzebujesz rozrywki? Wejdź do świata filmu lub aktywuj zdrowy styl życia w klubie fitness. Jesteś głodny wrażeń? Zaskoczymy cię bogactwem kulinarnych propozycji. Lubisz zaskakiwać? Sprezentuj kartę podarunkową. Galeria Jurowiecka. Tętni życiem i kipi dobrą energią. Szczegóły galeriajurowiecka.com.
8: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj! Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy! Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa 5A.
9: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
10: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązania na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
11: Kiedy obiad jest najbardziej wyczekiwanym elementem dnia pracy? Gdy dowozi go Polka. Już od 1 czerwca sala bankietowa Polka startuje z dostawą pod same drzwi pysznych obiadów dla firm. Domowy smak, świeże składniki i codziennie coś nowego. Zamów dla swojego zespołu. Spróbujcie i przekonajcie się, że lunch od Polki warto wpisać w grafik. Zadzwoń już dziś do sali bankietowej Polka i zapytaj o szczegóły. Sala bankietowa Polka. Gotujemy tak, że chce się wracać.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max Podlasie, na zegarach 17. Marta Tyka, witam i zapraszam na Flash. Pluszowy oscypek jest nowym hitem pod Giewontem. Po gęsi i kapibarze na straganach można teraz kupić maskotkę związaną z Podhalem.
1: W zeszłym roku były kaczki, a w tym roku jest dużo oscypku z tego, co widzę.
2: A tobie jak się podobają oscypki?
3: Bardzo.
2: Kupiłeś już sobie takiego?
3: Nie. Jak byłby zielony, to bym go wziął.
2: A jak zielony, to taki nieświeży chyba byłby.
3: No właśnie o to chodzi.
4: Cieszą się powodzeniem, schodzą bardzo fajnie, ludzie kupują.
2: To będzie jakiś nowy hit?
1: W tym roku tak.
0: Z handlarzami i turystami na Krupówkach rozmawiał Maciej Pałachicki.
5: Słuchacie RMF Max Podlasie.
0: We Fleszu o 17 informacje z regionu w pigułce. Ponad 1 800 000 złotych z PFRON-u na inwestycje bez barier w Podlaskiem. To pieniądze, które pójdą na dofinansowanie prac w obiektach rehabilitacyjnych. Przykładowo Białystok dostał ponad 1 000 000 złotych. Za te pieniądze zmodernizowane zostaną instalacje elektryczne w zespole szkolno-przedszkolnym numer 1 przy ulicy Strażackiej. Wyremontowana zostanie też aula w zespole szkół numer 16 przy ulicy Zwycięstwa. Łomża z kolei dostała ponad 440 tysięcy, za które wybuduje windy w przedszkolach publicznych numer 14 i 15. We Fleszu o 17 wraca funduszowy maj. Od rana informujemy w RMF Max, że w ramach obchodów przygotowano ponad 50 wydarzeń w 24 miejscowościach z Podlasia. To m.in. pikniki, warsztaty czy spływ kajakowy. Wydarzenia mają pokazać, jak mocno zmienił się region dzięki unijnym pieniądzom. W akcję zaangażowały się nawet zakłady aktywności zawodowej.
6: Żeby też pokazać, jakie efekty dają realizacja projektów właśnie w takich instytucjach, żeby pokazać, otworzyć nas, mieszkańców, i uwrażliwić, jak potrzebne są też takie miejsca i tak, żeby też móc je wspierać. Możecie Państwo jeszcze w naszej ofercie znaleźć piknik europejski w Mielniku, otwarcie klubu europejskiego Euro Przedszkolach w Siemiatyczach, spływ kajakowy Doliną Rozpudy.
0: Mówiła Karolina Perkowska z Urzędu Marszałkowskiego. Akcja potrwa do końca maja. Łomża zaprasza z kolei na rodzinne święto w sercu miasta. W piątek w Parku Jana Pawła II Dzień Rodziny na Sportowo z atrakcjami dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Imprezę zakończy międzypokoleniowa dyskoteka pod gołym niebem na bulwarach. Szczegółowy program jest na mosir.łomża.pl. A na koniec szybka muzyczna propozycja na dziś. Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy zaprasza na koncert Weroniki Bochat-Piotrowskiej w ramach Podlaskich Inhalacji Muzycznych. Koncert rozpocznie się za godzinę, a odbędzie się w remizie OSP w Drozdowie. Wstęp jest wolny.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: W RMF Max Podlasie sprawdzamy aktualne prognozy synoptyków. Wieczorem raczej nie polecamy Wam wychodzić na zewnątrz bez parasola. Meteorolodzy do końca dnia zapowiadają opady. Te opady momentami mogą być intensywne. Mamy też alertę z IMGW przed burzami, a lokalnie niewykluczony jest słaby grad. Na termometrach w Białymstoku wieczorem zobaczymy w okolicach 8 stopni na plusie. W nocy 6 nad zerem. W nocy też może popadać. Jutro w miarę pogodnie, a na skali 13.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
8: Bądźcie w życiu odważni, tak jak ja dziś jestem odważny i nie wiem, czy widzisz, z czego piję.
9: Wziąłeś kubek szefa.
8: Wziąłem kubek szefa.
9: Wow.
8: Bo dzisiaj jak chciałem do niego napisać maila, to mi wyskoczyło, że jest na urlopie.
9: No, powiedziałabym, że to brawura, a nie odwaga, ale jednak skoro go dzisiaj nie ma, to jednak tak, wiesz.
8: To bądźcie
9: troszkę
8: odważni.
9: Troszkę kozaczysz
8: po prostu. A może już byliście i chcecie się tym pochwalić, to napiszcie do nas na Messenger RMF Max. My się witamy. Michał Siwek.
9: Justyna Borycka. No i Sąber też z nami i dużo wspaniałych hitów na Maxa, na powroty z pracy, cokolwiek robicie. Bądźcie z nami tutaj, kanał nadawczy w RMF Max.

0: Jeśli istnieją takie numery, które są mnie w stanie porwać na imprezie, do tańca, o każdej porze dnia i nocy, to jest jeden z nich oczywiście. Britney Spears i Toxic w RMF Max. Mam nadzieję, że wam też pięknie grało.
1: Tak, jeżeli ktoś kiedyś zażądał kupu za Borytką, to wiecie, że porwał ją numer Britney Spears.
0: Może tak być, słuchajcie. Emilia nam napisała na Messengerze RMF Max teraz, że sama jest swoim szefem i nie ma takiego kubka szefa. I musi se kupić.
1: To kup se kubek.
0: No, Emilia, koniecznie, ale przede wszystkim może nam też...
1: Nie, wróć, nie. My wysyłamy Emilii kubek RMF Max i to będzie jej kubek szefa.
0: Emilia, może być? Możesz nam odpisać teraz na Messengerze RMF Max jak coś. I wy też do nas piszcie dzisiaj na Messengerze RMF Max, co wam się udało dziś? A my z tego zrobimy piosenkę.
1: Co wam się udało? To jest bardzo proste pytanie, które bardzo szybko może stać się trudne, jak zaczniesz się nad nim zastanawiać za długo. Dlatego się długo nie zastanawiaj.
0: Małe rzeczy.
1: Pierwszą rzecz, która przyszła ci do głowy, do nas na Messenger RMF Max i my obiecujemy każdą odpowiedź uwzględnić w piosence, którą własnoręcznie ja i Justyna napiszemy i puścimy w RMF Max. RMF

0: Robimy wam naprawdę przyjemną drogę przez miasto. To Save My Love, Kygo i Khalid w RMF Max. A tymczasem w Chinach droga i czas na słuchanie muzy w samochodzie to się skraca cały czas. Mm-hmm. Słuchajcie, najdłuższy podmorski tunel świata właśnie powstaje. I dzięki
1: 123 kilometry.
0: Tak jest. 8 godzin podróży będzie można skrócić do 40 minut.
1: To samo by się mogło wydarzyć, gdyby stary przyjął do wiadomości, że nie zna drogi i włączył Google Maps.
0: No to droga nad morze nagle okazałaby się jednak znacznie szybsza.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Galeria Mebli AMS. Miejsce, gdzie styl spotyka się z harmonią. Odkryj meble tworzone z myślą o twojej przestrzeni. Subtelne, a jednocześnie wyraziste. Z nami stworzysz dom, który cię definiuje. Zapraszamy, byś poczuł piękno swojego wnętrza. Galeria Mebli AMS. Marczukowska 31.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz, Porosły Kolonia 1K.
6: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
8: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
8: Też bądź pierwszy.
9: Świeże hity.
8: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
9: Tylko w RMF Max.
10: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
11: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: I po reklamie.

0: Eminem i Rihanna. Nie będę się chwalił tym, że cały tekst Eminema znam na pamięć tej piosenki, ale już się pochwaliłem,
1: już
0: więc
1: za późno.
0: Już wiecie.
1: To ja cały tekst Rihanny, może kiedyś nawet to zaśpiewamy razem, zobaczymy, co się wydarzy. Słuchajcie, tutaj szaleństwo w kanale nadawczym dzisiaj. Będą bilety na Taco Hemingway do zgarnięcia po godzinie 18. Będzie
0: ale
1: piosenka o tym,
0: dzieje.
1: Co wam się dzisiaj udało, ale póki co jeszcze zaglądamy na Krupówki, bo tam też się dzieje. Mm-hmm, jest nowość, nowa maskotka, która zyskuje na popularności. Pluszowe oscypki tym razem.
0: Super. I nawet jak ich nie będziesz bardzo długo prał, to będą pachniały jak prawdziwe. Tylko wtedy trzeba będzie jeszcze blikiem dosłać panu Baty 10 zł.
1: Żeby się wszystko zgadzało. No pewnie. Bausaj Magnetic teraz w RMF Max. Bądźcie blisko.

0: Zobacz, jaki to jest luksus, móc zrobić refren, w którym powtarza się jedno słowo przez cały czas. Apatapaty, apatapaty.
1: To jest po prostu amatorka jakaś. Bruno Mars i Rosé w RMF Max, a my właśnie tworzymy piosenkę złożoną ze wszystkich rzeczy, które dzisiaj Boże. Wam się udały. No jest tego sporo, obiecaliśmy ująć wszystkie, więc... Więc jeszcze trochę roboty przed nami, ale wy zostańcie z RMF Max. Za chwilę premiera tej piosenki i oczywiście prognoza pogody za moment.
2: Reklama.
3: W Archelanie wielka gratka. Tani ogórek, bo jest apka. Klikasz szybko, mało płacisz. Bez niej szanse i zysk tracisz. Więc ją ściągnij w jednej chwili, byśmy tanio go kupili. Tylko teraz ogórek sałatkowy 1 kg 4,99 z aplikacją. Cena bez aplikacji 6,99. Limit dzienny maksymalnie 3 kg. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
5: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Dunwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz. Porosły kolonia 1K.
9: I po reklamie.

RMF Max Podlasie sprawdzamy aktualne prognozy synoptyków. Wieczorem raczej nie polecamy Wam wychodzić na zewnątrz bez parasola. Meteorolodzy do końca dnia zapowiadają opady. Te opady momentami mogą być intensywne. Mamy też alertę z IMGW przed burzami, a lokalnie niewykluczony jest słaby grad. Na termometrach w Białymstoku wieczorem zobaczymy w okolicach 8 stopni na plusie. W nocy 6 nad zerem. W nocy też może popadać. Jutro w miarę pogodnie, a na skali 13.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No tutaj się, prawda, uczuciami podzielili państwo z Męskie Granie Orkiestra. Nareszcie za nami w RMF Max. A my słów mamy dużo.
2: Słów dużo, dostarczonych przez was, to wszystko o waszych dzisiejszych sukcesach. Wszystkie je umieściliśmy w tej piosence. Posłuchajcie.

0: What?
1: Tyle razy usłyszałem słowo Friday, że pogubiłem się, jaki dzisiaj jest dzień tygodnia.
0: Nie, nie, nie, to jeszcze spokojnie, to jest wtoreczek dopiero, kochani.
1: Tak, właśnie, bo przez chwilę myślałem, że już środa, ale jednak to już...
0: Ach. Jeszcze nie, ale ach, szybko zleci, za chwilę godzina 18 będzie oczywiście Flash w RMF Max, a po 6 bilety na tego Hemingwaya. RMF
1: Max! To zostańcie z nami.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jest to jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
7: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Podlasie 97 i 5 FM.
1: Słuchacie RMF Max Podlasie. To czas na skrót najważniejszych wydarzeń z regionu. Marta Tyka, witajcie. Zamiast na paliwie jechały na opale. Posłuchajcie, co odkryli funkcjonariusze Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej, którzy na S61 skontrolowali dwie ciężarówki.
2: Mundurowi pobrali próbki paliwa z baków samochodów i przebadali je w mobilnym laboratorium paliw ciekłych Podlaskiej KAS. Wyniki badań potwierdziły, że w zbiornikach obu ciężarówek znajduje się zamiast oleju napędowego olej opałowy, który może być wykorzystywany jedynie do celów grzewczych. Przeciwko kierowcom pojazdów wszczęto dochodzenia. Mężczyźni przyznali się do jazdy na oleju opałowym.
1: Jakie poniosą konsekwencje?
2: Za naruszenie przepisów artykułu 73a Kodeksu Karnego Skarbowego, czyli użycie oleju opałowego jako oleju napędowego, zostali ukarani karami po 10 tysięcy złotych.
1: Wyjaśnia Maciej Czarnecki z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. W RMF Max trzymamy rękę na pulsie finansowych doniesień. Sprawdziliśmy, ile zarabiają prezydenci Białego Stoku i Łomży. Oświadczenia majątkowe samorządowców przejrzał reporter RMF Max Robert Bońkowski.
3: Sprawdziłem oświadczenia prezydenta Białegostoku i Łomży. Prezydent Truskulaski jest w ogóle niekwestionowanym liderem, jeśli chodzi o zarobki samorządowców w naszym regionie. Rocznie zarabia blisko 500 000 złotych brutto, na co składa się pensja prezydenta, emerytura czy honorarium z Uniwersytetu w Białymstoku. Prezydent nie wykazał żadnych długów, a na kontach ma blisko 1 000 000 złotych oszczędności. Z kolei prezydent Łomży rocznie zarabia ponad 340 tysięcy złotych brutto. Mariusz Chrzanowski wykazał też 290 tysięcy złotych oszczędności i ponad 400 tysięcy złotych kredytu hipotecznego do spłaty.
1: I zupełnie zmieniamy temat. Białystok chce stworzyć kolejną mapę potrzeb miasta. Tradycyjnie o pomoc proszeni są mieszkańcy. Na spotkaniach z prezydentem miasta, które startują 20 maja, białostoczanie będą mogli przedstawić swoje propozycje, wypełniając specjalną ankietę.
4: Ankieta będzie dostępna między 20 a 27 maja. Będzie można ją znaleźć na stronie www.białystok.pl, co pozwala nam na zebranie po pierwsze informacji dotyczących tego, jak są mieszkańcy zadowoleni z tego, co już zostało zrealizowane. Ta aktywność, która jest w ramach ankiet, ten wzrost o 15%, choćby rok do roku między pierwszą a drugą edycją, no już pokazuje, że zainteresowanie jest coraz większe, ale potrzeby są w miarę skupione w ramach tych samych obszarów, czyli drogi, zieleń, elementy związane z infrastrukturą.
1: Mówił Kamil Waligura z gabinetu prezydenta Białegostoku. Do tego tematu jeszcze wrócimy w RMF Max. A na koniec jeszcze szybkie sportowe doniesienia. Są 3 nominacje dla Jagiellonii Białystok do nagród PKO BP Ekstraklasy. W kategorii trener sezonu nominowany został Adrian Siemieniec. W kategorii pomocnik Jesus Imas. A w kategorii napastnik Afimiko Pululu. Zwycięzców poznamy na gali 25 maja.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz aktualne prognozy synoptyków na środę. Na jutro meteorolodzy zapowiadają zachmurzenie umiarkowane. To oznacza, że słońce powinno być częstym gościem na niebie. Jeśli pokropi deszcz, to symbolicznie późnym popołudniem. Ale wartości na termometrach no niestety będą skromne. Jutro spodziewamy się w Białymstoku maksymalnie 13 kresek. Każdy kolejny dzień będzie coraz cieplejszy. W czwartek 18, a w piątek wracają do nas 20.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: Ten, co się pod apteką zakochał, ten, co wącha deszcz na betonie.
7: I jedzie lato.
6: On też jedzie lato i on w wannie leży w piątki. Jego koncert niedługo i można bilety zgarnąć u nas.
7: I to już dosłownie za moment. Dwie wejściówki na gdański koncert Taco Hemingwaya, który już w piątek. Takie fajne rzeczy. I jeszcze banger za bangerem do tego, bo teraz Tame Impala i Jenny w RMF Max. Ja cały czas kocham i tuptam stópkami, jak to tylko leci w radiu. Mam nadzieję, że wy też. Justyna Borycka?
6: Stupta sztupkami?
7: Aha.
6: Michał Siwek, dzień dobry, też jestem. RMF Max z wami, 18:04 na zegarze.

0: And the Beat. To Justin Bieber i Nicki Minaj, 18.11 w RMF Max.
1: Będą biciory.
2: Nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
1: Będą biciory w piątek w Gdańsku, bo tam Taco Hemingway ze swoim koncertem kolejnym na trasie i my was z przyjemnością w tym tygodniu wysyłamy prosto z RMF Max właśnie tam do Gdańska. Dwa bilety dzisiaj do zgarnięcia. No i w sumie spodobała nam się zabawa, która była wczoraj. A pytaliśmy was o to, jakbyście zamienili swoje imię na jedzenie.
0: No bo taco to jest jakby coś do jedzenia.
1: Jest.
0: I ilekroć słucham taco, to jestem głodny.
1: No tak to działa.
0: Tak to działa.
1: Dobra, nie idę dalej. Generalnie ustaliśmy wczoraj, że Michał byłby kepsikiem Siwkiem. Kepsik, ja bym była młodą kapustką Justyną.
0: Na drugie nie. Mieszany, przypominam. Tak. Kepsik mieszany Siwek.
1: Ja młoda kapustka Borycka, a wy jak byście mieli na imię, gdyby to miało być jedzenie? Dajcie znać na Messengerze RMF Max, a potem jeszcze powalczymy sobie antenie o bilety.
0: Proszę się tu kreatywnością wykazać. Te najzabawniejsze, najbardziej kreatywne odpowiedzi dostają szansę na zawalczenie o wejściówki.

0: Another We Talk To You w RMF Max. Dobrze sobie tutaj wajbujemy we wtorek po pracy. Mamy nadzieję, że dobrze nas słyszycie, że internet wam dobrze działa, bo mogą być problemy.
1: Słychać?
0: Halo, halo. Naukowcy informują, że mogą być różne zaburzenia, być może nawet też zorza polarna się pojawi, a to dlatego, że 10 maja słońce wyemitowało silny rozbłysk klasy M5.7,
1: wow,
0: cokolwiek to znaczy. A chwilę później koronalny wyrzut masy.
1: Rozbłysk i koronalny wyrzut masy. Przepraszam, to jest napisane, gdzie to dokładnie było, bo ja mam wrażenie, że u nas w tej łazience na korytarzu po lewej. RMF
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
4: Nie uwierzycie, co tutaj się wydarzyło. Na listę Hot Bands wraca Madonna, ale nie jest sama. Pomaga jej Sabrina Carpenter. Dziewczyny rządzą w nowości Bring Your Love.
3: Hot Bands Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, polecam. I got something I wanna
2: talk about. Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Wyjdź z domu, odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Może poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
15: I po reklamie.

0: Juste, Jack Style i on w numerze Turn the Lights Off i klimacik wleciał mocno w głośnik w RMF Max i o to chodzi, jest 18.32.
1: A to jest moment, żeby rozdać bilety na piątkowy koncert Taku Hemingwaya w Gdańsku i w tej sprawie jest z nami Bartek, cześć.
2: Cześć, cześć.
1: Bartek, pytaliśmy o to, żeby zamienić imię na jedzenie. Jak byś się nazywał, jakbyś tak zamienił?
2: No, zamieniłbym na bardzo dobrą szyneczkę, na baleronik, ponieważ bardzo ją lubię i też tak wyglądam, więc no to, chyba to się zgrywa.
1: To byłoby imię, które w jakiś sposób cię opisuje po prostu jednocześnie.
2: Tak, dokładnie, dokładnie.
0: To w ogóle jest super, bo Baleron Bartek to brzmi trochę jak Baron Bartek.
2: Dokładnie, no tak. No,
0: i twoja na przykład wtedy partnerka mogłaby być baronową, znaczy baleronową.
1: trochę skomplikowaliśmy tę sytuację, ale ważne, żebyście się poczuli po prostu po królewsku i o to chodzi. Tak na pewno będzie na koncercie Taco, no tylko te wejściówki jeszcze trzeba wygrać w naszej zabawie 5 sekund. Bartek, grałeś w 5 sekund, to już wiemy, bo cię o to pytaliśmy wcześniej, ale przypomnimy dla wszystkich zasady. No chodzi o to, żeby po prostu wymienić po 3 rzeczy z podanej kategorii. 3 takie kategorie przed tobą, jak na 2 odpowiesz w ciągu 5 sekund, to wygrywasz bilety. Wszystko jasne?
2: Wszystko jasne.
0: Bartek, jak tam? Dobry dzień masz dzisiaj? Czujesz, że szczęście ci sprzyja?
2: Stresik jest.
0: Jest, dobrze. A ty masz stresującą robotę, Bartek? Co robisz w życiu?
2: Pracuję w korporacji, czyli tak, jest stresująca bardzo.
1: Okej,
0: czyli wiesz, jak pracować pod presją. To akurat jest dobry
1: przydatny
0: prognostyk.
1: Przydatny też.
0: Dobra, no to proszę bardzo, jazda z pierwszym pytaniem.
1: No to chwila skupienia, Bartek, i będzie po robocie. Wymień 3 produkty, z którymi można jeść taco.
0: Czas, start.
2: Ketchup, majonez, musztarda.
1: Same sosy, no ale da się.
0: No ale można.
1: No można.
0: W zasadzie do niczego nie można się przyczepić.
1: Tak,
0: mimo, Bartek. Mimo, żebym chciał, bo znacie mnie wszyscy.
1: 1-0 dla ciebie na razie. Jak teraz odpowiesz poprawnie w ciągu 5 sekund, to wygrywasz bilety. Uwaga. Wymień 3 piosenki taco.
0: Start.
2: Piątki leży w wannie. Aj, kurczę.
0: Ajajaj.
1: No i zrobiło nam się emocjonalnie. Ale słuchaj, jeszcze jest ostatnie pytanie. Teraz wszystko się rozstrzygnie. Wymień 3 miejsca, w których śpiewasz.
0: Czas, start.
2: Prysznic, praca, dom.
0: Cwaniaczku, ty, a w pracy gdzie, gdzie śpiewasz niby w tej korporacji, co? Gdzie niby?
2: Wszędzie, gdzie się da.
0: Dobra, zaliczamy, oczywiście, że tak.
1: 2 bilety na koncert Taco Hemingwaya w piątek w Gdańsku są twoje, baleroniku.
2: Super, dziękuję bardzo.
0: A już tak zdrobniale wy przeszliście już na dalszy poziom tej jedzeniowej
1: możesz
0: znajomości.
1: Możesz do mnie mówić kapustko, no.
3: Ona pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do Speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki. Zimne wino płynie we krwi, kelner mówi, że jesteśmy dzisiaj piękni, więc dlaczego w moich myślach tylko złe dni?

0: Felix, Janika, Skada w RMF Max. No i jest disco o tej porze, na drogę z pracy, w drodze na zakupy. Bawcie się dobrze i zostańcie z nami, bo za chwilę jeszcze świeżutka prognoza pogody będzie.
1: Wszystko będzie. Później Pink Panthers i Zara Larsson w Stateside. RMF Max.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

Bawimy się na maksa! Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Postirol.

0: prezydent miasta Biły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej.

0: W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: RTV Euro AGD. Kupujesz, zyskujesz. Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: I po reklamie.

0: hity na maksa.
1: Podlasie 97,5 FM.
2: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz aktualne prognozy synoptyków na środę. Na jutro meteorolodzy zapowiadają zachmurzenie umiarkowane. To oznacza, że słońce powinno być częstym gościem na niebie. Jeśli pokropi deszcz, to symbolicznie późnym popołudniem. Ale wartości na termometrach no niestety będą skromne. Jutro spodziewamy się w Białymstoku maksymalnie 13 kresek. Każdy kolejny dzień będzie coraz cieplejszy. W czwartek 18, a w piątek wracają do nas 20.

0: Uśmiechom i radości nie ma końca w studiu RMF Max, bo to jest kanał nadawczy Margaret i Tańcz Głupia za nami. No i wy się też dobrze bawicie. Niektórzy jadą na koncert Taco Hemingwaya w Gdańsku, a tylko przypomnimy, że będzie jeszcze okazja te bilety u nas zgarnąć w czwartek w poranku i w kanale nadawczym też, także bądźcie czujni po prostu.
1: Bądźcie czujni, bo czujni są wynagradzani. A jak jesteście czujni w RMF Max, to łapiecie też świeżynki, które dla was gramy. Zaraz będzie Alok i Khalid w numerze Dive Into Me i to jedna z tych świeżynek. Ale oprócz tego muzycznie warto też wiedzieć, że dziś wieczorem półfinał Eurowizji
0: tak
1: i
0: jest.
1: Tam w tym pierwszym półfinale właśnie dzisiejszym Alicja Szemplińska.
0: Około 22.15 się pojawi, bo ma numer 14 dzisiaj i od razu tutaj też ważna wiadomość, że my na nią nie możemy głosować, no chyba, że jesteście za granicą, to możecie. No to wtedy można sobie coś tam poklikać i wiecie, to i pomóc jej wejść do finału.
1: Wtedy, bo to warto, bo to jest strasznie fajna dziewczyna. Kibicujemy jej oczywiście mocno, a my wracamy do nowości, którą już zapowiedzieliśmy, to Alok i Khalid Dive Into Me.
2: To jest nowość RMF Max.

0: Wcześniej jak z Justyną rozmawiałem o tej piosence, to mnie pyta, czy to jest ta, gdzie jest takie tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. I ja mówię, tak, to jest właśnie ta. I pewnie tak samo ją sobie zapamiętacie, bo fajne jest to tu, tu, tu.
1: No. Także to był Alok i tu. Jakby ktoś był zainteresowany, żeby sobie ten numer sprawdzić, bądźcie z RMF Max, bo tutaj banger za bangerem przez cały czas. Nie inaczej, będzie też po siódmej.
0: Tak jest, więc zostańcie z nami, będą też zabawy. Przygotowaliśmy dużo bangerów. Będzie też Damiano Dawid ze swoim The First Time i będzie jeszcze Yearbox i Graceland. Co to był za akcent?
1: Jakiś hindus.
0: Jakiś dziwny mi wyszedł bardzo.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
5: Po południu jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
6: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowid.
14: I po reklamie.

0: działać, to na maksa.
1: Hit za hitem.
0: RMF Max. Podlasie 97 i 5 FM.
2: Słuchacie RMF Max Podlasie. Czas na skrót najważniejszych informacji z regionu. Marta Tyka, witam i zapraszam. Dzięki tym spotkaniom ma powstać nowa mapa potrzeb Białegostoku. Prezydent miasta rozpoczyna nowy cykl spotkań z mieszkańcami.
3: To już trzecia edycja spotkań z białostoczanami w tej nowej kadencji. Stwórzmy mapę potrzeb. W tym roku jest też kontynuowana. Odbędzie się tak jak w ubiegłym roku 5 spotkań. Zaczynamy 20 maja o godzinie 16:30 w pierwszym liceum ogólnokształcącym, a później będzie 21 maja o 16:30 18 i 22 maja w piątek o 16:30 18.
2: Mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Najczęstsze tematy poruszane przez mieszkańców dotyczą dróg, chodników, ścieżek rowerowych i zieleni miejskiej. A teraz apel do krwiodawców. RCKiK w Białymstoku potrzebuje waszej pomocy.
4: Magazyny z grupą krwi 0RH- i 0RH+ są na wyczerpaniu. Wszystko przez większą liczbę między innymi zabiegów operacyjnych czy transfuzji krwi w naszym regionie. W okresie wiosenno-letnim zawsze potrzeba więcej krwi, a jest to często spowodowane między innymi przez wypadki i poszkodowanych, którzy potrzebują pomocy. Krew może oddać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 roku życia.
2: Informuje Robert Bońkowski. Do wyboru jest 16 liceów, 11 techników i 8 szkół branżowych. Z RMF Max wiecie, że trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Białymstoku. Przygotowano ponad 5 tysięcy miejsc. Każdy kandydat może wybrać 5 szkół, w których chciałby kontynuować naukę.
5: Zakładamy, że utworzymy 181 oddziałów, w tym 9 oddziałów integracyjnych, 6 oddziałów mistrzostwa sportowego, 1 oddział sportowy, 1 międzynarodowy, 1 dwujęzyczny, 1 przygotowania wojskowego i 1 mundurowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W ofercie są również 44 zawody w technikach i 20 zawodów w szkołach branżowych pierwszego stopnia.
2: W tegorocznej ofercie pojawiła się też nowość.
5: Po raz pierwszy otwieramy nabór na nowe zawody, takie jak technik cyberbezpieczeństwa, technik chłodnictwa i klimatyzacji i technik elektromobilności.
2: Mówił wiceprezydent Białegostoku Tomasz Klim. Rekrutacja potrwa do 23 czerwca. Trwa też rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Łomży. Jest prowadzona elektronicznie. Kandydat ma do wyboru nie więcej niż 3 szkoły ponadpodstawowe. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 14 lipca. A na koniec szybki sportowy akcent ze szczytnym przesłaniem. 12 września w Supraślu znów wystartuje Onkoran. To inicjatywa Białostockiego Centrum Onkologii Stowarzyszenia do Walki z Rakiem oraz Fundacji Tworzywa, która ma wspierać osoby chore na raka. Uczestnicy mogą wybrać dystans 10, 5 lub 2,5 kilometra.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
2: Jutro ma być w miarę pogodnie, ale chłodno. Z prognoz meteorologów wynika, że na termometrach w Białymstoku zobaczymy tylko 13 kresek. No ale zachmurzenie ma być umiarkowane, a to oznacza, że słońce powinno być częstym gościem na niebie. Prognozy na drugą połowę tygodnia wyglądają już naprawdę dobrze. Ma być coraz cieplej, a i słońca ma być sporo. W czwartek na termometrach już 18 kresek, no a od piątku na skalę wracają już 20.
6: Trzy minuty po siódmej, a tutaj wciąż uśmiechnięty, jak zawsze, kanał nadawczy.
7: Hi, hi, ha,
6: ha. No po prostu, słuchajcie, ubaw popachy jest.
0: Poczuj dobry beat.
7: Czekaj, czekaj, bo ja teraz muszę powiedzieć, jaka piosenka jest. To jest piosenka Damiano Dawida, The First Time.
6: Pięknie. Prawie włoski akcent. O
7: prawie
6: to chodzi.
7: Że, prawie, że.
6: Siwek i Borycka z wami do 20:00, to jest kanał nadawczy. Jeszcze będą zabawy, konkursy i same bęgery w RMF Max.

0: Ale klimacik. Yearbox Graceland, RMF Max z wami. I cały czas jeszcze trochę słońca. I cały czas jeszcze można pojechać, coś załatwić. Trochę energii wam zostało na pewno. A jak zostało za mało, to pozwólcie, że trochę dorzucimy.
1: Zabawimy się też trochę, no bo w sumie już o tej porze to co innego można robić. No nawet jak jesteście w pracy, to też jakąś chwilę na rozrywkę trzeba znaleźć. No i zagrać z nami w zawodówkę.
0: Tak jest. Bawmy się. Jak my się nie zabawimy, to nikt nas nie zabawi.
1: Dokładnie tak jest. Piszcie nam na Messengerze RMF Max, za co kochacie swoją pracę?
0: I to jest bardzo proste pytanie i proszę nie iść nigdzie dalej. To znaczy napiszcie, za co ją kochacie, ale nie piszcie, co to za praca. Bo na tym polega zabawa, że ja i Justyna będziemy mieli 90 sekund, żeby to ustalić.
1: Żeby zgadnąć, co robicie w życiu. Będziemy zadawać serię niewygodnych pytań, no a wy po prostu będziecie na nie odpowiadać, oczywiście zgodnie z prawdą, ale najpierw dajcie nam znać na Messengerze RMF Max, za co kochacie swoją pracę, bez podawania tego, jaki jest ten zawód. Poczuj dobry

0: Rej cały czas szuka męża w RMF Max, ale pewnie nie tylko ona. No to dziewczyny, jeśli też się tam gdzieś rozglądacie albo już czekacie na ten pierścionek zaręczynowy, to może być ciekawie, bo właśnie w Mianmie, w Azji, znaleziono, słuchajcie, rubin o masie sięgającej 11 tysięcy karatów. Chyba drugi największy w ogóle taki kamień szlachetny na świecie, który waży około 2 kilogramy. Ponad 2 kilogramy. Jeden kamień, jeden rubin.
1: 11 tysięcy karatów. On ma więcej karatów niż ja złotych.
0: 11 złotych masz na myśli, nie 11 tysięcy przecież.
1: Dokładnie tak. Ale 2,2 kilograma waży. Weź to teraz włóż na pierścionek.
0: No. I noś na palcu. No. Ale jakbyś tak, wiesz.
1: Ale co, kochana, nie uniesiesz? A to mam też taki z temu. To ten ci dam.
0: Ten z plastiku, lżejszy. RMF
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
4: Nie uwierzycie, co tutaj się wydarzyło. Na listę Hot Bands wraca Madonna, ale nie jest sama. Pomaga jej Sabrina Carpenter. Dziewczyny rządzą w nowości Bring Your Love.
3: Hot Bands Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, polecam.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Wiktoria Kida i Oskar Cyms. No i Księga Żywiołów jeszcze. To numer Gdy będziesz sam w RMF Max, ale my już nie sami z Michałem, bo jeszcze też z Kamilem. Cześć!
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Kamil, ty nam napisałeś, że kochasz swoją pracę za to, że nigdy nie wiesz, o której z niej wyjdziesz i nawet jak pada, to może być w niej dużo ludzi. Zaintrygowałeś nas. Masz nasze zainteresowanie.
1: Cieszę się niezmiernie.
2: Ja w ogóle myślę, że ty jesteś idealnym pracownikiem, którego szuka wielu szefów, jeżeli ty się cieszysz, że nie wiesz, kiedy z roboty wyjdziesz. Czy spotykasz się z dużym zainteresowaniem na rynku pracy?
1: Nie, niestety.
0: Słuchaj, bo my potrzebujemy takich ludzi akurat.
2: Takiego profilu poszukujemy.
0: Może jeszcze się spotkamy, słuchaj, tutaj w radiu, ale tymczasem musimy zgadnąć, jaki zawód wykonujesz obecnie, zanim zaczniesz pracę w RMF Max, bo na tym polega zabawa zawodówka. Mamy 90 sekund, żeby zgadnąć, jaka jest twoja praca, jaki jest twój zawód. Będziemy zadawać pytania, a ty odpowiadaj zgodnie z prawdą, ale też nie tak, żeby nas jakoś specjalnie naprowadzić, dobra?
1: Dobra.
2: Dobra, Kamil, no to robimy trochę napięcia i startujemy.
0: Kamil, czy ty pracujesz samodzielnie czy w firmie?
1: W firmie.
2: Mhm. Czy to jest firma twoja czy czyjaś inna?
1: Czyjaś inna.
2: Okej.
0: Okay. Na pełen etat czy jakoś częściowo?
1: No, na pełen etat.
2: Przypominam, że słuchacze mogą też zgadywać razem z nami przez nasz Messenger RMF Max. Czyjaś inna i nie na pełen etat, tak?
1: Na pełen etat, na pełen.
0: Na pełen etat, okej. Okay. A zmianowo pracujesz, czy w stałych godzinach?
1: No, zmianowo.
2: Czy w tej firmie coś produkujecie?
1: Można by powiedzieć, że tak.
0: Okej. Okay.
2: Czy ty się dokładasz do tej produkcji jakoś, manualnie?
1: Nie.
0: A masz dużo współpracowników?
1: Pod sobą tak.
0: Pod sobą jeszcze, okej.
2: Pod sobą, czyli ty jakoś zarządzasz tą produkcją?
1: No niekoniecznie.
2: Czy to, co produkujecie, da się kupić gdzieś?
1: Nie.
0: Nawet jak pada, może być w niej dużo ludzi. Czy to jest praca w galerii handlowej na przykład?
1: Nie.
0: Okej.
2: Dobra, to...
0: Mamy propozycję jeszcze tutaj z Messengera. Czy jesteś kierowcą, Kamil?
1: Nie, nie jestem.
2: Czy to, co produkujecie, jest w ogóle namacalne, jakby fizyczne?
1: Tak.
2: Jest fabryka tam, tak? Pracujesz w jakiejś fabryce?
1: Nie, nie.
2: Ale nie da się tego kupić.
0: Czas nam
2: się
0: skończył.
2: Ale nam fatalnie poszło dzisiaj,
0: Tomek,
2: nie wierzę
0: Tomek
2: w to.
0: Tomek jeszcze napisał teraz na Messengerze RMF Max, czy w gastro pracujesz?
1: Już jest po czasie.
0: Tak, no.
1: Zgad.
2: Tak?
0: Tomek, no to słuchaj, po prostu w ostatniej sekundzie, dosłownie. To co robisz w gastro?
1: Ja jestem kierownikiem zmiany generalnie.
0: No i w sumie tak, to może cieszyć, że nigdy nie wiesz, kiedy wyjdziesz, bo czas potrafi lecieć bardzo szybko w takiej pracy, no.
1: Dokładnie.
2: Ale to, żeś mnie zmylił tym, że produkujecie coś.
0: No w sumie no jedzenie produkują, no co?
1: No dokładnie.
2: Nie, to przyrządzają, wyprodukowane już jest to jedzenie.
0: No nie wpadliśmy na to po prostu, no. Także Kamil, pokonałeś nas, zestaw gadżetów RMF Max oczywiście leci do ciebie. To miłej pracy, kiedy idziesz do roboty?
1: W piątek.
0: No, to jeszcze troszkę odpoczynku, słuchaj. I dobre bity w głośnikach w RMF Max dla ciebie. Do usłyszenia.
1: Dzięki.

0: tak sobie myślę, że to musi być strasznie ciężka robota grać u Calvina Harrisa na skrzypcach, bo to ten motyw po prostu przez cały numer. Wow.
1: A nie śmiej się, to jest jeden z moich ulubionych numerów.
0: Ale ja się nie śmieję, to właśnie podziwiam.
1: Wow.
0: To się trzeba narobić tam,
1: to
0: namakać
1: jest,
0: tą łapą.
1: Strasznie, ale w ogóle połączenie smyczków z takim mocnym bitem, uwielbiam.
0: Wspaniałe, dodatku, Calvin Harris i Ellie Goulding za nami w RMF Max. Przepraszam, tak?
1: Właśnie wokal Ellie Goulding, chciałem dodać, co mi z ust wyjęłaś. Słuchajcie, zaraz prognoza pogody, to też warto zostać.
2: Max!
0: I banger za bangerem, bądźcie z kanałem nadawczym.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Teraz mysz bezprzewodowa Steel Series Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

0: przedstawiły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: I po reklamie.

0: To jest RMF Max.
1: Hit na maksa.
0: Podlasie 97 i 5 FM.
2: Jutro ma być w miarę pogodnie, ale chłodno. Z prognoz meteorologów wynika, że na termometrach w Białymstoku zobaczymy tylko 13 kresek. No ale zachmurzenie ma być umiarkowane, a to oznacza, że słońce powinno być częstym gościem na niebie. Prognozy na drugą połowę tygodnia wyglądają już naprawdę dobrze. Ma być coraz cieplej, a i słońca ma być sporo. W czwartek na termometrach już 18 kresek, no a od piątku na skalę wracają już dwudziestki.

0: jeżeli słyszysz tę nowość.
1: California Love sprawia, że robię głupo.
0: Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz.

0: No piękny czas, a jaki ma być inny czas? Jak jest za 5 minut 20?
1: Środkowoeuropejski.
0: Piękny czas
1: letni.
0: Jest. Taki właśnie. Za chwilę Tour de Club w RMF Max. Sprawdzimy, co tam się na mieście dzieje. I zostawiamy was w dobrych rękach graby, bo za chwilę najlepsza dziesiątka na liście Hobbens.
1: A, to kolejny ciekawy czas, który mamy, czyli czas
0: dobry.
1: Na Hobbens Extra.
0: Tak, piękny czas to jest, no. A kanonadawczy jutro po 17.
1: Jeszcze jest jeden czas.
0: Aha.
1: To jest czas na nas.
0: Czas na nas. My spadamy. Siwek i Borycka. Pa!
1: No i mamy wtorek, wtoreczek, wtorello, wtorunio. Czas na imprezowy rozkład jazdy. To jest RMF Max Podlasie. Przemek Kubera, kłaniam się bardzo nisko. No i zaczynamy od opcji najważniejszej w tym tygodniu, bo rozpoczynają się juwenalia na kampusie Politechniki Białostockiej. To wszystko 15-16 maja. Mówię o tym z delikatnym wyprzedzeniem, bo warto się biletami zainteresować. Słuchajcie, w piątek na scenie Politechniki Zenek Martyniuk, bracia Figo Fago, Dbajmy, Mysłowic, Skolim, na scenie rapowej Sentino, Jan Rapowanie, Problem, Bambi, w namiocie oczywiście DJ-skie sety, a w drugi dzień Bledka, Maryla Rodowicz, Jam Lady Punk, Gacperczyk i na scenie rapowej także grubo Malik Montana, PZ, Kasba Łagane, White 2115. Naprawdę bardzo solidne baletowanie się szykuje. Jeżeli będzie wam mało, to zmiana klimatu przy Warszawskiej zaprasza w piątek wieczorem na Wanna Be Smells Like Ten Spirit, czyli imprezę w stylu lat 90. i 2000. A za dekami znany, lubiany, szanowany, szczególnie weekendową porą DJ Hal.
2: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
6: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
6: Sprawdź to sam, czy kid out kusi ceną każdy dział.
5: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

0: zapraszają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: I po reklamie.

0: 95 FM.
1: Jeżeli u was też zrobiło się chłodniej, to można zwrócić na tego ogrodnika Pankracego. Przynajmniej takie mamy polskie, staropolskie wierzenia. Witajcie wieczorowo, Przemek Grabowski, RMF Max. Najważniejsze hity tego maja, wiosny. No i powoli też wakacji. Będą nowości, premiery, a zestawienie we wtorek otwiera Andy Dust, jego Zokaria.

0: Jaki kolor kojarzy wam się z latem właśnie? Bo mi na pewno taki turkusowy, kolor morza, zielony, wiadomo, no i pomarańczowy, taki wiecie, pomarańczowo-czerwony przy pięknym zachodzie słońca. O kolorach lata. Cleo i jej bardzo słoneczne nowości, trzeba przyznać, która czeka na debiut i wasze głosy wieczorowo na rmfmax.pl. A teraz klubowe bity na miejscu 9, odświeżony klasyk Faithless plus Bibi Rexa, New Religion, to dzisiaj 9.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

No trudno do tego nie tańczyć. Kant Riot, Jesse i Spritz. Dzisiaj 8 na liście Hot Bands. Kto lubi tańczyć, kto lubi spotykać się z ludźmi na festiwalach, no to jesteście na dobrej fali, bo dzisiaj wieczorem w RMF Max Ugraby też będą do wzięcia wejściówki i to podwójne na 2 dni na ING Beats w czerwcu. To przed wami. A teraz w poczekalni Gibbs, Kukon i Jonathan zaskoczyli właśnie tak w tym numerze. Ty masz.

0: Body Talk. To dzisiejszy demka na liście Hop Bands. A kto chce powyginać śmiało ciało na ING Beats już w czerwcu, RMF Max zaprasza. Graba ma dla was podwójną wejściówkę. To nie jest jakaś zwykła wejściówka, to jest karnet na 2 dni dla 2 osób. Dlaczego to ty chcesz tańczyć? Po prostu napisz z kim i dlaczego. Numer SMS-y to 3001. Koszt jak zwykła wiadomość 3001. Będę dzwonił dzisiaj wieczorem, a za chwilę wracamy do odliczania. Sprawdzimy, gdzie ląduje ekipa BTS. Pojawi się też nowość aż z Kanady.
1: Max. Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
6: O kurde.
5: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
6: No jak najbardziej, jak najchętniej.
5: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla

0: tygodniu po 13 w RMF Max.
1: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2!
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
11: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
12: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

Przepraszam za moje dziwne skojarzenia, ale to jest taki hit, na którym ja bym po prostu pojeździł sobie na koniu. No kiedyś na koniku człowiek siedział, nie jestem w tym za dobry, ale to jest taki kowbojski, taki folkowy klimat. Taką muzykę robi Kanadyjczyk Cameron Whitcomb. Pozytywnie. Nasze nowości tego tygodnia: Kingdom of Fia. Wcześniej chłopaki z BTS w numerze Swim, teraz nasza Bledka. No nie wiem, czy ten numer nadaje się akurat na jazdę konno, ale może na rower, to na pewno. Jej dwa dni.

0: Madonna łączyła elementy muzyki house już dawno, dawno temu za górami, za lasami w swoich produkcjach, w szczególności Vogue. No i tu słychać również takie inspiracje. Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Dziewczyny czekają na wasze głosy, tak, tak. rmfmax.pl. Za chwilę nowa jedynka, a pierwszą trójkę otwiera dzisiaj król animacji i elektroniki też. No przynajmniej książę. Anima i jego Beautiful.
1: Max. Three. Numer

Chciałam ciebie więcej. Na ostro, takie zaskoczenie. Roxy potrafi nie tylko takie ballady. Roxy i White, premiera tego tygodnia w RMF Max. Czekają na wasze głosy. Komu się bardzo wkręciło, no to głosujemy szybko. rmfmax.pl. Na trzecim we wtorek Anima, jego Beautiful. Dwójka należała do Kygo, Save My Love. A na miejsce pierwsze wraca dzisiaj Tame Impala, ale w remiksie Jenny, który zyskał popularność już nie tylko w internecie. Dracula to nasza nowa jedynka. RMF Max. One.

0: Mamy to, Tame Impala wraca na miejsce pierwsze listy Hobbence. Za chwilę Loco Loco od Gordo i jeszcze więcej dobrego bitu na wieczór. Będą też do wzięcia bilety na ING Beats. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: No i mamy wtorek, wtoreczek, wtorek, Love Torunio, czas na imprezowy rozkład jazdy, to jest RBF Max Podlasie. Przemek Kubera, kładziemy się bardzo nisko, no i zaczynamy od opcji najważniejszej w tym tygodniu, bo rozpoczynają się juwenalia na kampusie Politechniki Białostockiej. To wszystko 15-16 maja, mówię o tym z delikatnym wyprzedzeniem, bo warto się biletami zainteresować. Słuchajcie, w piątek na scenie Politechniki Zenek Martyniuk, bracia Figo Fagot, Bajmy, Mysłowic, Skolim, na scenie rapowej Sentino, Jan Rapowanie, Problem, Bambi, w namiocie oczywiście DJ-skie sety, a w drugi dzień Bledka, Maryla Rodowicz, Dżem, Lady Punk, Gacperczyk i na scenie rapowej także grubo Malik Montana, PZ, Kasba Łagane, White 2115. Naprawdę bardzo solidne baletowanie się szykuje. Jeżeli będzie wam mało, to zmiana klimatu przy Warszawskiej zaprasza w piątek wieczorem na Wannabe Smells Like Ten Spirit, czyli imprezę w stylu lat 90. i 2000. A za dekami znany, lubiany, szanowany, szczególnie weekendową porą DJ Hale.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.

0: Agata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: I po reklamie.

Sezon to Dawid Podsiadło i jego nowości w RMF Max. Witajcie po 21. No i startuje festiwalowy sezon w Polsce i dzisiaj wieczorem ugraby też do wzięcia wejściówki na ING Silesia Beats. Nie jakieś takie zwykłe, tylko podwójne na dwa dni. Kto chce, słucha dalej. Mój numer SMS na pewno się przyda, to 3001. A na starcie naszego wieczornego spotkania dobre hałsiwa Sony Fodera i jego Think About Us.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz.

Takie klimaty tworzy Eben, jego Heads w RMF Max. Kto już szykuje sobie ciuchy na jutro? No to może tak jutro bardziej na czerwono, bo włoskie badania wykazały, że czerwony kolor zwiększa atrakcyjność nawet o 15%. Dlatego czerwony to nie kolor, to strategia. No to ja jutro przynajmniej w czerwonych skarpetkach. No i stojąc przy szafie, słuchamy kolejnej nowości Rehab. Nie wiem, czy często na czerwono, ale mam nowość, którą polecam. Robię głośniej Rehab i jego Ghost Town.

0: Kto chce do Hiszpanii? O Loret de Mar, Mata w RMF Max. A kto chce potańczyć na ING Silesia Beats? No przecież ten czerwcowy weekend coraz bliżej. RMF Max zaprasza, a Graba ma dla was bilety. Podwójny karnet na dwa dni. Do wzięcia dla ciebie. Napisz, dlaczego to ty chcesz tam potańczyć i być może zadzwonię właśnie do ciebie za kilka minut. Mój numer SMS to 3001. Koszt jak zwykła wiadomość. Kto chce na ING Beats? 3001. Max.
1: Reklama. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
5: A w tobie?
4: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Postirol. Skacze cała trasa, dawaj, chodź, chodź, chodź. Dalia. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Zizam, to Ed Sheeran robi klimat. Jaki klimat będzie w czerwcu? No bo przecież zbliża się ING Silesia Beats. Kto chce jechać i dlaczego, pisze do Graby SMS-em na 3001. Patryk, dobry wieczór.
1: Witam, cześć, hej.
0: Dlaczego chcesz tam być? 12-13 czerwca?
1: Bo będę jechał przez całą Polskę. Dawno nie robiłem takiego długiego tripu.
0: Patryk napisał też, że jeszcze nie był, a słyszał, że jest fajnie. No jak słyszałeś, to trzeba sprawdzić, okej. Patryk, musisz podać przynajmniej jedną gwiazdę z line-upu, jednego wykonawcę i masz podwójny karnet na dwa dni dla siebie.
1: Powiem ci, że frontliner mi tam bardzo siadł i na niego bym chciał.
0: O, to ty na techniawki, na ostro, dobrze, no to będzie jeszcze Madix, Lily Palmer na tej samej scenie. Także DV8, B-Front, ale jakbyś chciał zmienić scenę, to na przykład Young Leosia też, jakby co.
1: Może zostanę na grupie.
0: Rozumiem, może Young Leosia bez techno, ale też będzie imprezował. Oczywiście, Patryk, wygrywasz podwójny bilet, podwójny karnet na dwa dni na IG i ING Silesia Beats. Kogo pozdrawiasz?
1: Super. Pozdrawiam Sorbonę, z którą będę na pewno jechał.
0: Wow, ale będzie romantycznie. Mąż, tak. Mąż i żona na techno. I to się nazywa małżeństwo XXI wieku. Dla was nasza też taneczna nowość. Milki w remiksie Davida Getty. Dobrze to zrobił. To tym razem house'y. Just the way you are. Miłej zabawy.
1: Dziękuję.
2: To jest nowość RMF Max.

FaceTime to Damian Dawid, który niedawno wrócił na miejsce pierwsze listy Hot Bands. No i może na miejscu pierwszym pojawi się niedługo John Summit. Mam dla was jego nowość. Rozpędza się z ekipą Chainsmokers. To imprezowe zwierzaki. No tak imprezują, że do niektórych hoteli na świecie to już nie mają wstępu. Naprawdę, co oni tam porobili? Przyznali się, że rzeczywiście nie posprzątali jednego apartamentu. Zróbcie głośniej, nasza nowość John Summit i Chainsmokers w numerze All The Time.

0: tam. To wieczorna nowość od Metznera w RMF Max. Polecam ten kawałek także na spacery. Tylko uwaga, uwaga, bo można w lesie znaleźć różne fajne rzeczy. Czasami piszemy na rmfmax.pl. Facet poszedł na spacer do lasu, zajrzał pod drzewo i znalazł prezenty z VI wieku. No niestety nie będzie mógł sobie tego zatrzymać. Więcej u nas rmfmax.pl, a ugraby za chwilę. Somber. Wróci też Swedish House Mafia.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: lepiej to przemyśleć.
1: O kurde.
0: Bo kasa może być twoja, tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
1: No jak najbardziej, jak najchętniej.
0: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Postirol. Skacze cała trasa, dawaj, chodź, chodź, chodź. Dalia. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
8: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.
11: I po reklamie.

0: nareszcie.
1: No nareszcie, wieczorny czas Męskiej Grani Orkiestra, no i ich nowość na tegoroczny sezon. Teraz nareszcie kawałek dla każdej pielęgniarki, bo dzisiaj dziewczyny świętują. Przepraszam, nie tylko dziewczyny, oczywiście pielęgniarze też. Dzisiaj mamy jeszcze dzień pielęgniarza i pielęgniarki. I to nieprawda, że w Polsce średni wiek pielęgniarki to 75 lat. No ale blisko. Dla wszystkich Swedish House Mafia, dzięki, że jesteście. Wait so long.

Nothing Breaks Like a Heart. Taki klimat wieczorowo zrobili nam Mark Ronson i Miley Cyrus. Teraz zaproszenie na trasę. Naszą trasę oczywiście. Lato na maksa wjeżdża w sobotę do Piły. Kto będzie? Szczegóły w tej godzinie. Teraz Gromi, który na lato też szykuje kilka niespodzianek. A jedna z nich teraz. Gromi, jego muzyczna nowość w RMF Max. Say my name.

Miss Dior, nasze modelki, które rządziły również na scenie RMF Max, na naszej trasie Lato na Maxa, no i wystartowaliśmy. Lato 2026. Ja wiem, że za oknem nie czuć, ale nasza letnia trasa już się dzieje i kolejny przystanek w najbliższą sobotę w Pile. Wszyscy jesteście zaproszeni. A w Pile na naszej scenie Zalia Posti, ale także Ola Bieniacz, która zamiksuje największe hiciory, które znacie z RMF Max, i może w jej playliście znajdzie się także ten kawałek Felix Jen, Kaskada, no idealny numer na imprezy, także na Lato na Maxa w Pile w sobotę. Boy, you turn me.

0: tabletka w RMF Max.
1: Komu miałabym powiedzieć? No to ja chciałbym powiedzieć, że rozwiązaliśmy zagadkę. Wiele osób pytało, nikt nie był odważny tak głośniej. Czy można siadać na desce sedesowej w publicznej toalecie? Teoretycznie tak. Więcej na rmfmax.pl, chociaż tam bardziej niebezpiecznie, to często jest to w powietrzu. A nawet kran jest często bardziej zanieczyszczony niż ta deska. Oczywiście są wyjątki. Teraz pauza wieczorowo w RMF Max dla tych, którzy także w łazience z nami o tej porze, nasze wieczorne house'y. Pauza i Magnetic.

Faithless, New Religion. Teraz numer, który słychać już w klubach, na festiwalach dookoła świata. My też zapraszamy na najciekawsze wydarzenia. Mamy dla was bilety na ING Silesia Beats. Jutro Graba też będzie mieć dla was podwójne karnety, tak, dla dwóch osób na dwa dni. Kto chce tańczyć razem z nami i dlaczego? Pisze na 3001, koszt jak zwykły SMS. Teraz też potańczymy Another w numerze Talk to You.

0: Leave a Dream to Alex Warren i jego muzyka. Wiemy, jak śpiewa, ale jak pachnie, no czasami to trzeba się powąchać, bo podobno kobiety bardziej pociąga zapach faceta niż jego wygląd. Bardzo często. Może dlatego trudniej się dopasować przez internet. Po prostu trzeba się spotkać gdzieś w realu, no i trzeba się powąchać. Ciekawe, jak pachnie Gordo na imprezach. No na pewno spocony. Loco Loco już za chwilę w RMF Max.
1: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Atmosferę w aucie. Z zapachami Evos twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach Evos od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2.
4: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Postirol. Skacze cała trasa, dawaj, chodź, chodź, chodź. Dalia. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: I po reklamie.

Imprezowe Kalifornia Love White. Być może w tym tygodniu wskoczy na miejsce pierwsze listy Hobbence. Przemek Grabowski, witajcie po 23. Teraz gość, który już tam był na samym szczycie, to Kongs, który często w swojej muzyce korzysta z żywych instrumentów. Pokazał kiedyś, jak świetnie gra na gitarze. Tak więc potrafi. Nie tylko, że tam, prawda, myszka i klawiatura. Kongs i jego Galaxy.

Pamiętacie jeszcze te dziewczyny? To duet Icona Pop. Co jakiś czas pojawiają się na festiwalach i w klubach, bo gdzieś tam po drodze miały jeszcze mnóstwo hitów. Teraz nowy na horyzoncie, który polecam wam w tym tygodniu. Świeża nuta z listy Hot Bands. To Niemiec Topic i Becky G. Topic łączy tutaj afrohausy i takie latino brzmienia. Słychać tu wakacje w numerze Sorry Papi.

All I Know, Rudimental. Na wieczorne pobudzenie polecam bity RMF Max, jeżeli na przykład w ciągu dnia przymyka wam się oko. Jakby co, to proszę nie za długo, jeśli chodzi o drzemki. Według naukowców NASA taka optymalna popołudniowa drzemka trwa od 20 do 30 minut. Nie więcej, natomiast taka idealna dokładnie 26 minut. Dla tych, co może już przy łóżku, Wiktoria Kida, Oskar Cymsi, Księga Żywiołów wieczorowo w RMF Max, gdy będziesz sam. No.

Baby, Matt Wysota w RMF Max. Teraz wiadomości, w Japonii tam co jakiś czas pojawiają się ciekawe usługi. Mają tam różne dziwne rzeczy i w Japonii jest także usługa wynajmowania partnera tylko na wspólne wyjście albo zdjęcia, czyli nie idziecie tak oficjalnie na randkę, tylko tak na niby, żeby sobie zrobić zdjęcie dla przyjaciół, dla rodziny. Może to jest pomysł na biznes w Polsce. Kto chciałby wynająć grabę? Nie wiem tylko, jak ustalić cenę. Oczywiście $1 000 000, ale dla was promocja. 99% zniżki.

0: Chłód, tak śpiewała Asia Tomasik. No i rzeczywiście Polskę objął chłód dzisiaj wieczorem. W nocy też będzie zimno, ale spokojnie, sprawdziłem prognozę długoterminową jeszcze na maj. No, tak do weekendu to rzeczywiście chłodno, ale już po weekendzie to wracamy do wiosny. Będzie coraz więcej słońca i będzie przyjemnie. I w końcu będzie można wyskoczyć w shortach, tak mi się wydaje, a nie tylko cały czas czapka i jeszcze może szalik.
1: Do mnie, jaki mamy.

0: fajne bity. Zrobili tutaj mega klimat. Gaba Kościuk i Dawid Płonka. Kłódki. Odkrywamy polskie talenty. Wieczorowo. Jutro również. Przemek Grabowski, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie w RMF Max. Startujemy nasz wieczór także jutro. Tomorrow, środa 20. A rozpoczniemy od pierwszej dziesiątki listy Hop Bands. I jutro też będę miał dla was bilety na ING Silesia Beats. Podwójne karnety na dwa dni. Do wzięcia u Graby. Miłej nocy. Cześć. RMF
1: Max. Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.
4: Od świtu do świtu, od nocy do nocy.
5: W RMF Max hit za hitem.
4: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.